Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce,

fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem,

0: Rozmowa Tusk-Zełenski na szczycie w Brukseli. Ta informacja u nas na początek. Będzie też niebezpieczny incydent w Krakowie. Dzik przewrócił wózek z małym dzieckiem. I obraz Witkacego za 266 tysięcy złotych. To dla Muzeum Tatrzańskiego. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez ukraińskiego przywódcę widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów. Dialog odbył się w języku angielskim. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. I to ma naprawdę duże znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. A przypomnijmy, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół bohaterów UPA. Wybuch pod koniec maja, po tym jak Zełenski nadał takie imię jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego. Pojawił się nawet temat odebrania ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. A my wracamy do ataku dzika w Krakowie. Późnym popołudniem na osiedlu Kliny Zacisze zwierzę przewróciło wózek, w którym znajdowało się roczne dziecko. Maluch trafił do szpitala. O szczegółach Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
1: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo. Podjęliśmy również kontakt z pogotowiem dla zwierząt dzikich oraz łownych, z kołem łowieckim.
0: W związku z tą sprawą na dziś zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza, który kieruje szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej o tym Anna Badowska.
2: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, który jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
0: Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała w ostatnich dniach za sprawą afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Rynek pracy pełen kontrastów. Tak wygląda sytuacja m.in. w Poznaniu. Chociaż firmy szukają rąk do pracy, liczba młodych bezrobotnych w mieście i powiecie wzrosła do ponad 1,5 tysiąca. Nowy raport Powiatowego Urzędu Pracy pokazuje, że wchodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami.
3: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często.
0: Mówiła Agnieszka Kownacka z Urzędu Pracy. Wchodzący na rynek pracy często nie rozumieją obecnych pracodawców.
4: Tak naprawdę na każdej rozmowie pełno kandydatów, duża rywalizacja. Trudno w dzisiejszych czasach szukać jakiejś nowej ścieżki kariery.
5: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
0: Teraz w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób, prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziudzia wróci do Zakopanego. Muzeum Tatrzańskie pozyskało cenny obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego za 266 tysięcy złotych. Zakupiło obraz Portret Marii Witkiewiczówny Dziudzi.
7: Sprzedaje nam obraz bezpośrednia rodzina i to jest tym bardziej cenne. On nigdy nie opuścił rodziny Witkiewiczów. Jest to portret olejny. Wykonywał je właśnie przede wszystkim przed pierwszą wojną światową i zazwyczaj to była rodzina. Takich portretów zachowało się na rynku bardzo mało.
0: Mówiła Zofia Radwańska z muzeum. Obraz trafi do Zakopanego za kilka tygodni, a zobaczyć go będzie można na wystawie w willi Okrza w filii Muzeum Tatrzańskiego.
8: Kto
6: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: A u nas na początek obraz olejny Dom Wschodzącego Słońca. House of the Rising Sun i Animals. Tomek Waloszczyk
7: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy na poranek z Radiem Plus. Jest 5 minut po 6 i jest piątek.

0: to składamy życzenia dzisiaj na naszej liście solenizantów. Michalina, Bożysław, Gerwazy, Odo, Protazy, Julianna, Eurydyka i Grymilda. Wszystkiego najlepszego. Przypominam, że to piątek, 19 dzień czerwca, a tego dnia urodzili się m.in. brytyjski prozaik, pisarz Salman Rushdie, muzyk ludowy Krzysztof Trybunia-Tutka, a także aktor Grzegorz Małecki. Wszystkim, którzy dzisiaj mają jakieś swoje święto, jubileusz, rocznicę, składamy najserdeczniejsze życzenia. A dzień rozpoczynamy od Ewangelii w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.
2: W swoim życiu przeprowadzałem się już tak poważnie dwa razy. I przeprowadzki pokazują nam, jak wiele rzeczy jest nam niepotrzebnych. Jak wiele rzeczy ani razu żeśmy nie użyli, albo użyliśmy tylko raz i to tylko po to, żeby kogoś nie urazić. Bardzo często jest tak, że wokół nas, że w naszym otoczeniu są rzeczy, których nie potrzebujemy. Zajmują nam tylko pewną przestrzeń, czasami przez to się jakoś dusimy, zabieramy sobie jakąś perspektywę, wyobraźnię, po prostu jest nam ciasno, ale gromadzimy coś, co jest nam niepotrzebne. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy: gromadźcie sobie skarby w niebie. Co to takiego, skarb w niebie? Jeśli mam sobie coś wyobrazić, jak wygląda skarb w niebie, to widzę przed sobą dobre uczynki. Dobrych uczynków nam nikt nie zawierze. Dobre uczynki zawsze można gdzieś przenieść, one się przydadzą. Dobre uczynki to niewątpliwie skarb w niebie, który warto gromadzić. Bo gdzie Twój skarb, tam będzie i Twoje serce.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
7: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy!
8: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
10: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
11: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
12: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
13: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
14: Wiosna, wiosna, wiosna.

No właśnie, no właśnie, ufajcie, zaufajcie, tym razem nie mamie, tacie, którzy ostrzegają, ale Instytutowi, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed nadchodzącą falą upałów w Polsce. Ten weekend będzie naprawdę gorący, temperatury nawet do 35 stopni. W sobotę. No i tak, głównie zachodnia, południowo-zachodnia Polska. Ja się nie myliłem zawsze mówiąc o temperaturze we Wrocławiu, bo to dolnośląskie, ale też lubuskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie, zachodniopomorskie. Tu już widzę taką mapkę z czerwonymi powiatami pomarańczowymi, no gdzie niegdzie są żółte, ale to tam wyżej trochę w górach. Naprawdę, miejcie przy sobie dużo wody, a nie to, te żółte to są gorsze. No dobra, pomarańczowe też będzie całkiem gorąco. Miejcie przy sobie wodę, miejcie przy sobie kapelusz, coś na głowę, krem do opalania. Miejcie przede wszystkim takie poczucie, że teraz będziecie w zwolnionym tempie działać. Lekka, przewiewna odzież. Nie pić proszę alkoholu, bo odwadnia organizm. Piątek jest, co z tego, że piątek? Nie pić. No i nie zostawiać dzieci i zwierząt w aucie. To bardzo ważne. No, czekaliśmy na lato, to mamy. Narzekaliśmy na czerwiec, to ktoś nas posłuchał. Tylko dlaczego w drugą stronę przesadził? Agadu teraz i Saragossa Band. Ciekawe, jak w Zaragozie jest.

0: Ale wyskoczyłem z tą Saragossą, bo sprawdziłem z ciekawości, jaka będzie pogoda. Uwaga, upał 42 stopnie nawet we wtorek i w środę. Jak ktoś jedzie na południe na wakacje, to zupełnie niepotrzebnie mógł zostać w kraju. Więcej o pogodzie już za chwilę po skrócie wiadomości w Radio Plus, za chwilę w pół do siódmej.
1: Reklama. O, moda Jayku dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele o moda i Jayku. O, moda Jayku dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Kraków.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Londyn, tamtejszy sąd zdecyduje dziś w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Michała Kuczyńskiego.

0: a także nie doprowadziła do opóźnień operacji lotniczych.
1: Mówił Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Pasażera ukarano 500-złotowym mandatem. Na tym nie koniec. Nie mógł też polecieć, bo kapitan samolotu nie pozwolił mu wejść na pokład. Meksyk z drugą wygraną na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednego z gospodarzy mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu doznał złamania nogi.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Hankel. Zapraszam. Życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. To po wczorajszej szarży dzika na osiedlu Kliny Zacisze. Biegnące zwierzę zahaczyło tam wózek z dzieckiem. Siła była tak duża, że roczna dziewczynka wypadła na chodnik. Trafiła do szpitala, relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
3: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo. Podjęliśmy również kontakt z pogotowiem dla zwierząt dzikich oraz łownych, z kołem łowieckim.
2: W związku ze sprawą dziś na godzinę 8 zwołano doraźne posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego miasta Krakowa. Przed nami 3 dni koncertów, tradycji i letniego świętowania. Ruszają krakowskie wianki. W programie koncerty gwiazd, rejsy galerami, potańcówki i tradycyjne puszczenie wianków na Wiśle. To od piątku do niedzieli. Kraków będzie świętował początek lata właśnie podczas wianków. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Między ogniem a wodą, nawiązującym do dawnych obrzędów Nocy Kupały i Nocy Świętojańskiej. A już teraz w Radiu Plus Kraków prognoza pogody. W Krakowie wyjrzało już słońce, na termometrach 17 stopni. W ciągu dnia pogoda w kratkę i zdecydowanie cieplej. Według prognoz nawet do 29 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są niekorzystne. Może popadać, a nawet zagrzmieć. Na barometrach 1021 hektopaskali. Wiatr słaby, momentami umiarkowany. Południowy.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 7, to poranek z Radiem Plus, piątek 19 czerwca. Za chwilę będzie o statusie, o różnych statusach, między innymi o statusie artysty, bo to bardzo ważne, żeby dostać składkę. Wcześniej artyści bez statusu, przynajmniej takiego oficjalnego, urzędowego, ale wszystkich ich kochamy. Robbie Williams, Supreme, a za chwilę Bangles i Manic Monday.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Ustawa o składkach dla artystów trafiła do Sejmu i zawiera w sobie coś takiego jak status artysty. Każdy, kto chce mieć status, będzie musiał pokazać swój dorobek i udowodnić aktywność. Czyli jednak szukają osób z doświadczeniem, jak w każdej pracy na rynku. No ale gdzie je zdobyć? Na początku to żaden artysta, przecież tylko człowiek mający hobby, jak się okazuje. No ale kto będzie chciał oglądać dzieło, które nie jest obrazem, tylko bohomazem? Kto będzie chciał czytać wypociny grafomana albo słuchać jakiegoś wyjca, zanim ten zdobędzie status artysty? Zresztą ja też chcę mieć status fana, miłośnika, melomana, słuchacza, czytelnika i kinomana. Mogę udokumentować doświadczenie. Mam jeszcze gdzieś, o zaraz, mam tu gdzieś paragon po napoju wypitym na koncercie, zdolność odróżnienia saksofonu od trąbki, a nawet pobrudzone tłustymi paluchami książki. Zresztą miłośnikom galerii handlowych i oglądających wystawy z ciuchami też bym to zaliczył. No bo są miłośnikami sztuki, zwłaszcza gdy przy zakupie dwóch, trzecia sztuka gratis.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
9: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
8: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
10: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
11: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
2: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Muszę przyznać, że podziwiam Artura Moczarskiego, bo on codziennie znajdzie jakiegoś króla, jakiegoś monarchę, ale cóż tam do dyspozycji ma całe wieki, długie wieki. No to posłuchajmy, kogo dzisiaj odnalazł. Za 6 minut 7.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 19 czerwca 1669 roku na tron Rzeczpospolitej wybrano Michała Korybuta Wiśniewieckiego. W roku 1900 tego dnia formalnie zarejestrowano Fundację Nobla. Znacznie wcześniej, 19 czerwca 1027 roku w klasztorze Val di Castro niedaleko Ancony zakończył życie święty Romuald, twórca wspólnoty Kamedułów. Warto też pamiętać o bliźniakach Gerwazym i Protazym. Imiona te wprawdzie rozsławił Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, ale ich pierwowzorem byli realni święci. Na wzór swoich rodziców wybrali radykalne życie oddane Ewangelii. Rozdali majątek ubogim i z pokorą znosili prześladowania za czasów Dioklecjana. Odmowa złożenia ofiary pogańskim bóstwom przypieczętowała ich los. Zostali skazani na śmierć przez ubiczowanie i ścięcie. W Mediolanie, w bazylice świętego Ambrożego, wystawiono im okazały sarkofag. Sam święty Ambroży wydobył ich relikwie z podziemi, a ten gest na wiele stuleci, aż do XII wieku, był symbolem kanonizacji. Dziś Protazy i Gerwazy są patronami Mediolanu, ludzi młodych oraz rolników.

Bonnie M na antenie Radia Plus. Ja spędzam długie minuty, żeby znaleźć jakiś fajny mem i wrzucić na nasz profil na Facebooku. Dzisiaj znalazłem taki, gdy ktoś mnie pyta, gdzie widzę siebie za 5 lat. Odpowiedź: człowieku, ja tu na razie próbuję przetrwać do piątku. To jest mem z środy, może z wtorku, więc dobra wiadomość jest taka, że przetrwaliśmy, hura, jest piątek, ale ten piątek jeszcze trzeba spędzić i to najlepiej na czymś pożytecznym. Napiszcie nam o tym na naszym profilu facebookowym, za 2 minuty będzie godzina 7, więc to dopiero początek dnia. Za chwilę wiadomości, prognoza pogody, uwaga, gorąca, upalna.

0: Zarząd Szpitala Południowego odwołany na wniosek prezydenta Warszawy to pokłosie ostatniej afery. Sprawca zadał jej kilka ciosów ostrym narzędziem, dwa okazały się śmiertelne. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-latki z Małopolski. Skoczą i pomogą w niedzielę na sopockim Molo. Wyjątkowa akcja charytatywna. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany to pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Michał Skolimowski.
1: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
2: Do samego spodu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
1: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
0: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, teraz zrzekł się też mandatu radnego. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-latki i podejrzanego o jej zabójstwo byłego partnera. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem przed domem kobiety w Mszanie Górnej w Małopolsce. 19-letni Kacper W. zadał kobiecie kilka ciosów nożem, potem uciekł z miejsca zdarzenia.
3: Kobieta miała ranę ciętą szyi oraz 5 ran kłutych klatki piersiowej, z czego już 2 okazały się śmiertelne.
0: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu. Przy mężczyźnie znaleziono nóż. Śledztwo odpowie na pytanie, czy to nim mężczyzna zadał śmiertelne ciosy.
3: Aby móc potwierdzić, że na pewno ten przedmiot był użyty do dokonania zbrodni, potrzeba wykonać specjalistyczne ekspertyzy kryminalistyczne, na które będziemy musieli poczekać.
0: 19-latkowie byli parą, ale rozstali się. Po ataku Kacper W. uciekł do lasu. Jego ciało znaleziono we wtorek nad ranem w miejscowości Niedźwiedź. Ponad 15 lat w zamknięciu są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowiedzą za to matka i siostra. Obie zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
4: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi. Zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
0: Mówił Wojciech Piktel, rzecznik suwalskiej prokuratury. Kobietom grozi 8 lat więzienia. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie. Temperatura przekroczy 30 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju.
5: W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
0: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. W weekend czekają nas także intensywne burze.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Skok do morza i pomoc w jednym. Raz w roku na sopockim Molo odbywa się charytatywna akcja, która łączy dobrą zabawę ze wsparciem potrzebujących. Tegoroczna 15. edycja w najbliższą niedzielę wesprze zbiórkę dla Adama.
7: Skaczymy dla Adama. Adam zbiera pieniądze na leczenie. Zachorował na ciężki nowotwór. Jest to 32-letni ojciec 2 dzieci, mąż, policjant, również fan koszykówki.
0: Mówił Marcin Stefański, organizator wydarzenia. Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego WOPR-u. Akcja w niedzielę w samo południe. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.
8: Pogoda. Temperatura w Krakowie rośnie, już 19 stopni, za oknami słonecznie, a na tym nie koniec. W ciągu dnia zdecydowanie cieplej. Według prognoz maksymalnie do 29 stopni Celsjusza. Może jednak popadać, a nawet zagrzmieć. Na barometrach 1021 hektopaskali. Wiatr słaby, momentami umiarkowany, południowy.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Kto rano wstaje, odkrywa nie tylko kołdrę, no odkrywa też, że piątek już mamy, 19 czerwca. Ostatni tydzień szkoły przed nami już niedługo. Radio Plus. Ergo za tydzień w piątek będą już prawie wakacje. 6 minut po 7 to przeboje z notą nostalgii w Radiu Plus. Będzie też twój zielony zakątek. Przypominamy o naszej zabawie. Cały czas dużo koszulek, czasami przesadzam, mamy do wręczenia. No i rozgrzewka przed wielkim finałem naszej zielonej zabawy.

0: 13 minut po godzinie 7. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, upały. W Polsce nie będą jeszcze tak olbrzymie, 32, 3 do 35 stopni. Oczywiście musimy na siebie uważać, ale co się w tej Francji dzieje, w Hiszpanii? 40 ponad stopni na termometrach. Najgorzej ma być w niedzielę, w poniedziałek. Kuriozalna dosyć sytuacja, bo koleje francuskie zdecydowały o odwołaniu aż 71 pociągów. Dlaczego? By zapobiec potencjalnym awariom klimatyzacji. Więc w obawie, że się zepsuje i nie będzie nas chłodzić, to w ogóle lepiej, żeby nie jechało. No, takie rozumowanie. W sumie to lepiej w domu siedzieć, niż gdzieś teraz jeździć w takie upały. A swoją drogą, to te narobili tych wynalazków. Okna się otworzyć nie da, bo jest klimatyzacja. A kiedyś, to pamiętam, otwierało się szeroko okna i nawet jak było gorąco, to był przewiew, był fajnie, wiało. Ja to lubiłem głowę wystawiać, a teraz w tych nowych pociągach to nie da rady. Trzymajcie się tam, gdziekolwiek jesteście. Pamiętajcie w podróży, żeby no, korzystać jednak z tej klimatyzacji, żeby dużo pić, żeby zatrzymywać się, robić postoje, wychodzić na świeże powietrze, nawet jeżeli za oknem jest upał. No ale zawsze można wejść do jakiegoś klimatyzowanego budynku też. Chociaż za granicą to jest tak, że jak człowiek wchodzi do budynku, to sweter musi mieć przy sobie. Pamiętam takie, tutaj upał, a tam mrozy. 14 minut po godzinie 7 to poranek z Radiem Plus, aby nie było SOS, ale u nas będzie w wykonaniu zespołu ABBA. To już za chwilę.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak.
8: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
1: Reklama.

spotykał członków rodziny królewskiej, pojawiał się na fotografiach ślubnych, no i zachwyca turystów. Ciekawe, czy tak można sobie podejść i zrobić z nim zdjęcie, bo to już wiekowy jest i może być trochę rozdrażniony. Otóż Jonathan trafił na listę do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsze żyjące zwierzę świata. Jest to żółw olbrzymi, Adaprachelys gigantea. No gigantea jest, tak. Uwaga, i teraz uwaga, 194 lata. W 1882 roku trafił na Wyspę Świętej Heleny z Seszeli, że to ktoś pamięta, zanotował, ale on u gubernatora mieszkał w rezydencji i cały czas pasie się na tym trawniku. Już nie ma węchu, nie ma wzroku, ale cały czas lubi trawę. Nie wiadomo, czy jest zadowolony, czy drażni go ten szum cały, ale ma się świetnie. 194 lata, wyobrażacie sobie. 1882 rok, kiedy tam trafił, a przecież jest jeszcze starszy, no to życzymy 200 lat, co najmniej Jonathanowi. Taki zapis w Księdze Rekordów Guinnessa to ho-ho, chociaż sam pewnie nie ma o tym pojęcia. Madness, Our House już teraz w Radiu Plus. Za 3 minuty będzie w 7:30.

0: Gdzie ja się widzę za 5 lat? To pytanie na naszym profilu facebookowym. Ono służyło jako pretekst do odpowiedzi. Jakie 5 lat? Ja chcę dotrwać, jakoś przetrwać do piątku. No to mamy piątek, ale Katarzyna napisała. Gdzie ja się widzę za 5 lat? Trudne pytanie. Chyba chciałabym sobie żyć w otoczeniu wnuków, których jeszcze nie mam. Starać się tam starać, proszę. I podróżować po świecie z mężem. No to życzymy, aby to się wszystko spełniło. Za minutę w 7:30 na razie jest ten wyczekiwany piątek. Czas na wiadomości, skrót i prognozę pogody to już za chwilę w Radiu Plus.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: Reklama.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Jest w 7:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Szwajcaria odwołano planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego, donosi tamtejsza dyplomacja. Kilka godzin wcześniej Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Plany rozmów technicznych nie zostały jeszcze sfinalizowane, czytamy w oświadczeniu. Wcześniej zapowiadano, że potrwają 60 dni i doprowadzą do ostatecznego porozumienia. Dziś paliwa tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcja.

0: Dane demograficzne są zatrważające, jeśli chodzi o dzietność w Polsce, mówi Sławomir Skiba, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi w Krakowie.
1: Zaczyna nas ubywać w zastraszającym tempie. Nie mamy już praktycznie normalnej zastępowalności pokoleń. Współczynnik dzietności na jedną kobietę wynosi w tej chwili 1,32, co sytuuje nas na szarym końcu w Europie.
0: Krakowski Marsz dla Życia i Rodziny wyruszy o godzinie 11.30 z placu Matejki. Przejdzie ulicami Floriańską na Rynek Główny, następnie Grodzką, aż do placu Wielkiej Armii Napoleona. Historyczne tramwaje wracają na ulicę Krakowa. Składy z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic będą przez wakacje kursować po stolicy Małopolski. To efekt corocznej wymiany zabytkowego taboru między miastami. Wśród gości po raz pierwszy znalazł się kultowy wagon 102NA z tramwajów śląskich, którego charakterystyczne dźwięki miłośnicy komunikacji miejskiej nazywają melodią przeszłości. W Krakowie słońce schowało się za chmury na termometrach 20 stopni, a to dopiero początek. W ciągu dnia przejaśnienia i cieplej, według synoptyków nawet do 29 stopni Celsjusza. Może jednak przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć. Warunki biometeo są dziś niekorzystne. Na barometrach 1021 hektopaskali, wiatr umiarkowany z kierunków południowych.
2: Za 26 minut 8 poranek z Radiem Plus.

0: Uwaga, gwiazdą teraz będzie star, ale to nie chodzi o star jako gwiazdę, tylko o star samochód. Otóż w Szczecinie, w muzeum, już mówię w jakim muzeum techniki i komunikacji, można oglądać Stara 20. To stara konstrukcja, jest z 1954 roku. Chyba jedyna taka dostępna. To pierwszy pojazd polskiej konstrukcji. No nie wygląda to ładnie. Wszystko skorodowane, deski, bo z tyłu jest... No, taka skrzynia zbita z desek, też już powyłamywane, ledwo się trzymają, opony zzieleniałe, ale jak zapewnia muzeum, fotele są jeszcze oryginalne, mimo że tam dziury w tych fotelach i zegary też. I nawet, co więcej, oni powiedzieli, że przy odrobinie wysiłku dałoby się uruchomić silnik. On tak wygląda, ten star, bo jeszcze jest przed renowacją, przed restauracją. Znaczy, odrestaurowany jeszcze nie został. Tam nie widzę restauracji. W każdym razie będzie wyglądał dużo ładniej, ale już można go oglądać. To dopiero cacko. Pierwszy pojazd polskiej konstrukcji powojenny. Za 18 minut godzina 8. No wakacje się zbliżają. To jest najlepszy czas, żeby poznawać różne polskie muzea. Narobiło się ich tyle, ale jest co oglądać, jest co zwiedzać w naszym kraju.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
8: A pranie też za ciebie wstawi?
9: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
8: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
9: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl, / tanie godziny, / serwisant.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
13: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
14: Kraków żyje szybko. A ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
1: Reklama.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Zielony zakątek.
1: Oczywiście, że nie zapomnieliśmy o zielonych zakątkach. Cały czas czekamy na wasze zdjęcia. Jeżeli nie udało się w poprzednich dniach, to wysyłajcie je cały czas, może w innym ujęciu, może o innej pogodzie. Dzisiaj chyba rano ładny wschód słońca dało się zrobić. Oczywiście na pierwszym tle musi być zielony zakątek, czyli wasz ogródek, balkon, taras, tam gdzie odpoczywacie, gdzie jest zielono, gdzie coś hodujecie. Przyślijcie do nas zdjęcia, a my będziemy nagradzać codziennie kilka mini finałów z naszymi koszulkami, czasami przesadzamy. A pod koniec czerwca, tak dokładnie już za tydzień, wielki finał i gra o 5000 zł na upiększenie waszych ogródków i działek. Czekamy na zdjęcia na stronie radioplus.pl, wszelkie szczegóły, a po godzinie 8 wezmę do ręki telefon. Symbolicznie, bo tu mam zupełnie inaczej na klawiaturze, tu wszystko i na naszej radiowej konsoli rozmieszczone i zadzwonię do kogoś, czyje zdjęcie zdobyło jakby największe moje dzisiaj, mój największy zachwyt wzbudziło. O tak powiem, chociaż naprawdę wszystkie są zachwycające. Czekam na zdjęcia, BJ Thomas już teraz i będzie trochę padać.
0: Twój zielony zakątek.

0: Gdzie się widzę za 5 lat? 5 lat to dużo, jeżeli chce się przetrwać tylko do piątku na naszym profilu facebookowym. Ala napisała do nas, emerytów to nie dotyczy, gdy ma się codziennie weekend. No, to prawda. Ale weekend weekendem, ma się dzieci, wnuki, no i jednak różnią się te dni w tygodniu, kiedy trzeba gdzieś się kimś zająć, w czymś pomóc, a weekendy są też zupełnie inne, gdy czasem ktoś na obiad wpada, prawda? Teresa napisała, tak daleko nie sięgam myślami, chodzi o te 5 lat, ale w niedzielę po południu na pewno będę w Gdańsku, to już pewne. Pozdrawiam i dobrego dnia z Radiem Plus. Proszę do Gdańska Radio Plus też zabrać. Znaczy tak mentalnie ze sobą, bo oczywiście tam też gramy. Za 2:08 za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Prognoza pogody i te ostrzeżenia przed upałami też będą.
1: Reklama.
2: O, moda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Jawornik 788 koło Myślenic. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele O, moda i Jayku. O, moda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Miał gruziński paszport, działał w Polsce od kilku lat. Co wiemy o zabójcy Rosjanina w Białej Podlaskiej? Te informacje u nas za chwilę. Stała amerykańska baza w Polsce, jest oficjalna odpowiedź Waszyngtonu. Zostań ambasadorem Afryki. Na koniec opowiemy o kampanii Arise Africa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje służb o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek, przypomnijmy, został zatrzymany wczoraj rano. Co jeszcze o nim wiemy, to pytanie do naszego reportera Michała Rawy.
2: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
3: Osoba, która jest typowana przez policję, także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
2: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
1: W miniony poniedziałek 36-latek miał zamordować Roberta K., znanego jako Siemion Skripiecki. Ofiara to znany krytyk Kremla. Zabójca podszedł do Rosjanina i oddał do niego kilka strzałów. Pistoletu do tej pory nie odnaleziono. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. Na ostateczną decyzję trzeba będzie jednak poczekać. O szczegółach już teraz Michał Skolimowski.
4: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
5: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
4: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsetem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
6: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
4: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Uwaga na oszustów, apeluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
7: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
1: Urzędnicy przypominają, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosi o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zostań ambasadorem Afryki. Międzywyznaniowa organizacja chrześcijańska Open Doors zachęca do udziału w kampanii Arise Africa. Chodzi o zwrócenie uwagi na problem prześladowań chrześcijan w Afryce subsaharyjskiej, którego doświadcza aż 138 milionów osób. Potrzeba modlitwy i wstawiennictwa, mówi Dominika Przybysz z Open Doors.
8: Jedną z takich propozycji jest właśnie pakiet ambasadora Arise Africa. Na naszych stronach internetowych jest specjalna zakładka poświęcona tej kampanii, gdzie można przeczytać dokładnie o co chodzi i jak można też zaangażować swoją wspólnotę, swoją rodzinę, swoją parafię do tego, żeby włączyć się w tą kampanię, być częścią tego ruchu modlitewnego w intencjach właśnie Kościoła Afryce.
1: Można też wesprzeć kampanię finansowo. Szczegóły na stronie Open Doors. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
9: Pogoda. Z oknami w Krakowie pogoda w KK. Trochę słońca i trochę chmur. Na termometrach 21 stopni, a na tym nie koniec. Według prognoz dziś maksymalnie do 29 stopni Celsjusza. Może przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć. Na barometrach 1021 hektopaskali. Wiatr umiarkowany z kierunków południowych.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Ja już wiem, co ze mną nie tak dzisiaj. To Chris Ria mi właśnie uświadomił. 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. kawy jeszcze nie piłem, teraz mi się przypomniało. Śniadanie było, nawet takie mini słodkie coś na drugie śniadanie, a kawy nie było. Chris Rea, The Blue Cafe już teraz w Radiu Plus. Ja idę sobie zaparzyć. A później, jak skończy, proszę przypilnować, żeby Edyta Górniak zaśpiewała One and One, a ja za chwilę wracam.

0: zielony zakątek.
1: No, najłatwiejsze to ja rozpoznałem. No, bratki są oczywiście, a poza bratkami, tak, jakie inne kwiatki. Tak. Beata z nami, dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry.
1: A czym tu się chwalimy?
2: To jest wystrój koło szkoły. Pracuję w szkole, w technikum i cały rok na okrągło dbam o wejście do szkoły, tak żeby było pięknie i ładnie.
1: A technikum jakie?
2: Bydgoszcz, zespół szkół elektrycznych.
1: Elektrycznych, bo to sobie pomyślałem, 41. że może jakieś ogrodnicze technikum, ale to elektryczne.
2: Nie.
1: Ale
2: elektryczne.
1: Co, uczniowie dbają o te kwiatki? Ja bym się bał sadzić, bo to zadepczą, kopną piłką albo coś tam jeszcze.
2: Nie, nic nie zrobią złego, nie, naprawdę, w porządku uczniowie. Wystrój naprawdę jest cały rok. Po prostu zmieniam tylko, jak pory następują, nie?
1: No tak, bo
2: na przykład na jesień jest coś innego, potem choinka stoi, także dbam o to, żeby było piękne wejście.
1: A te kwiaty to jeszcze opiszmy, co oprócz bratków mamy?
2: Tam mamy begonie i pelargonie.
1: Cudownie.
2: No, tak. I to taki, po prostu to jest taki mały zakątek, nie? Tylko to było, no, ale jeszcze jest tam większy ogród dalej. Później jest i trawa, i są drzewka, i po prostu naprawdę jest ślicznie. No, przed naszą
1: a co to, jak wakacje się zaczną, to kto będzie dbał?
2: No, to potem już jest inna tam grupa, która zostaje w szkole. I oni też to podlewają, nie? Ale to tylko jest 3 tygodnie, ja mam urlopu, także spokojnie.
1: To trzeba w dobre ręce komuś przekazać. A ty uczysz, czy się zajmujesz tak administracyjnie?
2: Nie, administracyjnie. Administracyjnie, pracownik powierzchni płaskich, także teraz to tak się nazywa.
1: No, jakie płaskie, to pięknie tu wyrosło do góry, nic tu płaskiego nie ma. Dzisiaj wyjątkowo dostaliśmy kolaż 6 zdjęć, ja tak zadzwoniłem, myślałem, że to gdzieś koło domu, okazuje się, że to jest szkoła. Miejsce, które z wypoczynkiem może nie do końca się kojarzy, bo tak ten nasz konkurs ma taki charakter, że odpoczywamy, patrzymy, ale jest dużo przyjemniej w takich kwiatach się uczyć i pracować.
2: Tak, dostaję różne takie, no właśnie, pochwały później, nie, za to. Także to jest moja dodatkowa praca, nie?
1: Dobrze.
2: Ale ja bardzo kocham, po prostu uwielbiam kwiaty, uwielbiam.
1: Dziękujemy za to zdjęcie, wysyłamy koszulkę jako taką nagrodę wstępną, ale zdjęcie oczywiście, a ten w zasadzie zestaw 6 zdjęć trafia
2: Dziękuję
1: do naszego finału.
2: Ślicznie, pozdrawiam moje ulubione radio.
1: Dziękujemy
2: Słucham
1: również.
2: Słucham codziennie od samego rana, także wszystkiego dobrego i do widzenia.
1: Miłego dnia w szkole dzisiaj pewnie. Twój zielony zakątek po godzinie 9, po godzinie 12, także kolejne edycje naszej zabawy w drodze do finału, który już za tydzień, a szczegóły na stronie radioplus.pl.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Będę był to restaurantem.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Reklama.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

No to jeszcze krótkie, jedno, ale ważne ostrzeżenie, bo ostrzegamy dzisiaj od samego rana przed upałami. Ten weekend będzie naprawdę gorący. No a pogoda sprawiła to, że pojawiły się też kleszcze, drodzy państwo. Jeżeli do lasu pójdziemy trochę w cieniu posiedzieć, bo to las, w upały las jest bardzo przyjemny, no to później pooglądajmy się dokładnie, bo jest cała plaga. Okazuje się, że taka pogoda, jaka była w Polsce, to nie chodzi o to, że teraz jest ciepło, tylko chodzi o to, że długo było zimno i te kleszcze swoją aktywność przesunęły na późniejszy termin. Więc teraz są, uważajcie na siebie, ale oczywiście nie rezygnujcie ze spacerów. Ten weekend będzie idealny, chyba że chcecie zupełnie w domu posiedzieć w tym swoim zielonym zakątku cudownym.

0: Nie. Z tymi upałami i z tymi kleszczami też to nie ściemniamy, to prawda. Weekend będzie bardzo gorący, dlatego apelujemy, żeby wszelkie takie porady wziąć sobie głęboko do serca o nawodnieniu, o zakrywaniu, o lekkim ubraniu i tak dalej, i tak dalej. Za minutę w 8:30 za chwilę wiadomości i szczegóły już o pogodzie.
1: Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
4: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
1: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 9:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek informacja sprzed chwili. Maciej Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzję w tej sprawie podjął premier Donald Tusk. Miejsce Laska zajął podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, do tej pory odpowiedzialny za transport kolejowy. W wiadomościach Portugalia. Tamtejsza policja rozbiła neonazistowską grupę, która planowała ataki na znanych polityków, w tym premiera Luisa Montenegro oraz szefa Rady Europejskiej Antonia Costa. Wśród zatrzymanych jest lizboński policjant. Jak ustalili śledczy, mężczyzna posiadał dokumenty dotyczące ochrony szefa rządu. 9 osób usłyszało zarzuty terroryzmu i trafiło do aresztu. Strażacy i wozy w akcji, do tego dym w świątyni, akcja poszukiwawcza i pierwsza pomoc dla poszkodowanych. To ćwiczenia, które odbyły się w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Ćmiłowie pod Lublinem. Strażacy ochotnicy pod okiem PSP szkolili się, jak reagować na zagrożenia w obiekcie sakralnym.
2: Są to ćwiczenia zgrywające jednostki ochotnicze.

0: z Kraków, Michał Henkale. Zapraszam. Kraków radzi, co robić z tematem dzików. W Urzędzie Miasta trwa właśnie specjalne posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. To po wczorajszym ataku dzika na Klinach. Rozpędzona locha przewróciła tam wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala. Eksperci ostrzegają, populacja dzików w mieście całkowicie wymyka się spod kontroli. Od łowu i odstrzału zwierząt domaga się kandydatka KO na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Senator wnioskuje też o błyskawiczną inwentaryzację liczby dzików. Przed nami pierwsza sesja drugiego synodu duszpasterskiego archidiecezji krakowskiej. Zespoły synodalne przesłały ponad 500 syntez, czyli wniosków. Obrady rozpoczną się za pół godziny mszą świętą w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Dziś będziemy pracować w grupach. W sobotę całe zgromadzenie plenarne, mówi ksiądz Mateusz Wyrobkiewicz, sekretariusz synodu.
1: Te teksty, które na podstawie tych syntez zostały przygotowane, będą rozdane grupom. Uczestnicy, którzy są wezwani na synod, będą podzieleni na grupy po 10 osób i w tych grupach będą pracować.
0: W sesji plenarnej wezmą udział m.in. metropolita krakowski, biskupi pomocniczy oraz członkowie rad i delegaci z 46 dekanatów archidiecezji. Sesja potrwa do jutra. Już 23 stopnie wskazują termometry w Krakowie, za oknami jednak przewaga chmur. W ciągu dnia pogoda w kratkę i zdecydowanie cieplej. Według synoptyków nawet do 29 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są dziś niekorzystne. Możliwe przelotne opady, a nawet burze. Na barometrach 1022 hektopaskale. Wiatr słaby, momentami umiarkowany. Południowy.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: O pięknej kobiecie będzie to piosenka. Pretty Woman i Roy Orbison na antenie Radia Plus. 25 minut pozostało do 9:00.

0: z portalu te informacje pożyczyłem, na WP przeczytałem wyznanie Kasi Bosackiej, która z kolei gdzieś tam w mediach społecznościowych... Dobra, do rzeczy, chodzi o bób. Uwielbiamy jeść bób. To jest właśnie to sezonowe warzywo, którym się teraz raczymy. Ale każdy to robi inaczej. U mnie, ja na przykład jem z łupinami. Moja małżonka nie, sobie tam wszystko odrzuca je, że tak powiem. Ja lubię zasmażkę do tego. Ola nie. I to każdy ma inaczej. Ale Kasia Bosacka powiedziała, że całe życie robiła to źle. I że pewien pan z Azerbejdżanu powiedział jej, że należy przepłukać go na sicie, zalać wrzątkiem i gotować w nieosolonej wodzie z dodatkiem kopru. O, pięknie. No ale to czas gotowania przede wszystkim, 10 minut, żeby był zielony w środku, a nie był rozgotowaną paćką. To prawda, że jak się tak je, to czasami jest takie, nie wiadomo co to jest. Ale ja lubię w każdej postaci, także spieszmy się z tymi wczesnoletnimi warzywami i owocami. Truskawek pani ostatnio na mój stragan nie przywiozła, bo powiedziała, że już podrożały. I dlatego nie kupiła i byłem zawiedziony. No, korzystajmy póki można. Za chwilę co innego wjedzie na nasz stół, ale na razie bób, truskawki, zestaw obowiązkowy. A i fasolka jeszcze szparagowa.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 9 z Kaufland Card Extra. Dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę.

0: Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

gdzie widzę siebie za 5 lat, aby do piątku dotrwać, o tym na naszym profilu facebookowym, ale niektórzy dosłownie potraktowali to pytanie i pisali do mnie dzisiaj, gdzie widzieliby siebie za 5 lat. Liza na przykład napisała, mam nadzieję, że w nie gorszym zdrowiu, to w zasadzie najważniejsze, a inne sprawy, oczywiście słuchając ulubionego radia, i tego życzę też w ten weekend fajnego, fantastycznego czasu z naszym radiem spędzonego, no i oczywiście zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Pet Shop Boys na koniec, Tomek Waloszczyk, dziękuję za ostatnie 3 godziny i za cały tydzień. Słyszymy się w poniedziałek już z Kasią. Ona tak nie wiedziała, czy dzisiaj będzie, czy nie. Ostatecznie jeszcze nie dotarła, ale już po urlopie wypoczęta będzie budzić was, razem ze mną zresztą, od poniedziałku. Ale zostańcie z nami przez cały weekend. Za chwilę po 9:00 Agnieszka Morawska.

0: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: Kraków.
1: Trzęsienie ziemi w Ministerstwie Infrastruktury. Maciej Lasek traci stanowisko pełnomocnika rządu do spraw CPK. Niedźwiedź w centrum Przemyśla. Drapieżnik spacerował m.in. na tamtejszym rynku. Termometry pokażą nawet 35 stopni. Nad Polskę nadciągają tropikalne upały. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk. Miejsce Laska zajął Piotr Malepszak, wiceszef resortu odpowiedzialny za kolej. A z tymi informacjami w naszym studiu reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelaria premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć. Maciej Lasek był odpowiedzialny w rządzie za budowę CPK od grudnia 2023 roku. Wcześniej był znany jako jeden z głównych krytyków budowy centralnego lotniska. Piotr Malepszak, który go zastąpił. Pracował i to podczas rządów PiS-u w spółce CPK. Przez kilka miesięcy pełnił nawet obowiązki prezesa tej spółki.
1: Przypomnijmy, w ramach CPK powstanie centralne lotnisko oraz sieć nowych linii kolejowych. Budowa lotniska ma ruszyć we wrześniu, a pierwszych pasażerów według planu przyjmie za 6 lat. Alert w Przemyślu. W samym centrum miasta spacerował niedźwiedź. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy. Młody drapieżnik był widziany m.in. w rynku i w centrum.
3: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali teren. Ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
1: Mówi nam Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego, a jak dodaje Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zwierzę na pewno nie udało się do miasta świadomie i celowo.
4: Po nagraniach widać, że zwierzę nie czuje się tam pewnie, w związku z tym na pewno dotarło tam przez przypadek, migrując sobie.
1: Miejskie władze apelują, w przypadku spotkania niedźwiedzia na terenie miasta należy natychmiast powiadomić służby. Tropikalne upały nadciągają nad Polskę. W weekend w niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 kresek. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia dla 6 województw. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, gdzie będzie najcieplej?
5: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
1: Michał Skolimowski o tym, co nas czeka w pogodzie. Dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niedźwiedź w Przemyślu, a my na koniec o toksycznych gąsienicach. W kujawsko-pomorskim Pruszczu w ostatnim czasie zaobserwowano dużą liczbę kuprówek rudnic. Kontakt z tym owadem może wywołać poparzenia skóry, a nawet silne reakcje alergiczne. Mieszkańcy są trochę zaniepokojeni.
6: Wiem, że jakaś różyczka na szyi też komuś wystąpiła. Swędzenia trzeba uważać w miejscach zielonych teraz, gdzie jest tego pełno. W szczególności ja jako matka muszę patrzeć, gdzie on chodzi. Mamy się na baczności.
7: Nie dotykać, nie łapać. Tego.
8: Nie wiem, no może na kogoś spadły i jakieś uczulenie z tego tytułu.
1: O ostrożność do mieszkańców Pruszcza apeluje sanepid i lokalne władze. Połowa czerwca to okres największej aktywności kuprówki rudnicy.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Anna Jantar w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 9 teraz na zegarze. 19 dzień czerwca w kalendarzu, w dodatku piątek, a piątek 19 czerwca w tym roku wypada Dzień Leniwych Spacerów. I to jest bardzo dobry pomysł, przynajmniej dzisiaj, żeby powoli sobie się przespacerować, tym bardziej, że pogoda sprzyja. Jeszcze teraz jest przyjemnie, ciepło, 22-25 stopni gdzieniegdzie, więc można korzystać. Potem już będzie bardzo upalnie i jeśli leniwie, to lepiej w cieniu.
1: Reklama.
2: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
3: A te najlepsze mają ich wiele.
2: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
3: To dobre strony Krakowa.
2: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
4: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
2: Osiedle Dobre Strony.pl.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
11: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
12: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
11: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
12: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: Sabrina i Boys w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Znowu latem zapachniało, na zegarze 28 minut do 10. Jeszcze raz zaglądam do kalendarza, bo dzisiaj takie imieniny z pana Tadeusza. Gerwazy i Protazy świętują i są ciekawe przysłowia dotyczące tych imion. Na święty Protazy każdy się poparzy i chyba dzisiaj się to sprawdzi, bo upalny dzień przed nami. Jest coś jeszcze. Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego. I tutaj też się sprawdza i na to, co pięknego udało wam się wypielęgnować w waszych ogrodach, na działkach albo na parapetach, na balkonach. Czekamy. Przypominam, że trwa nasza akcja.
1: Twój zielony zakątek.
0: I na zdjęcia waszych zielonych zakątków czekamy na radioplus.pl. Takie tango i budka suflera teraz w Radio Plus.

0: Beach Boys i Kokomo w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a Bahamy to prawie mamy w Polsce, jeśli chodzi o pogodę, bo będzie upalnie w nadchodzący weekend i ten weekend to już dzisiaj się właściwie rozpoczyna i upał także. Na zegarze 15 minut do 10 i do 10 jeszcze jeden przebój bardzo wakacyjny, między innymi Mango Jerry i This in the Summertime w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
3: A te najlepsze mają ich wiele.
2: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
3: To dobre strony Krakowa.
2: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
4: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
2: Osiedle Dobre Strony.pl.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Reklama.

0: In the Summertime i Mango Jerry w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Piosenka idealna do tego, żeby pakować się na wakacje albo na wypad na weekend. Pogoda sprzyjać będzie, to chyba już doskonale wszyscy wiemy. Nad wodę można się wybrać. 3 minuty do 10, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Przesłuchanie i prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty dla Gruzina. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Były uchybienia, są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na wiceministra obrony narodowej. Więcej o tym za chwilę. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś przesłuchanie i być może zarzuty dla mężczyzny podejrzewanego o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To on miał pociągnąć za spust, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. 36-latka, który posługiwał się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie.
2: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością i która, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022, bo na terenie Polski także przebywała.
1: Mówi minister Kierwiński. Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
3: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu. Tym bardziej tego pana spotykałam na spacerze z psem, bo też mam psa.
4: Teraz trochę spokój wrócił?
5: Jeżeli zatrzymali, no to oczywiście, że tak. Tym bardziej, że moje dziecko chodzi tutaj blisko do szkoły i trochę się boi samo chodzić.
1: Przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw dwa strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze trzy z bliskiej odległości. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnijmy, chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Kontrole przeprowadziły władze Ząbek, wyniki przekazał resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Michał Rawa.
6: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały trzy opiekunki i dwie pomocy opiekunek. Dwie z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśniał, że trwało załatwianie formalności. 20 maja w chwili tragedii w pracy były dwie pracowniczki. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż pozwalały przepisy. W momencie wypadku obecnych było 13 dzieci. Audyt pokazał, że placówka miała odpowiednie ogrodzenie, które chroniło dzieci przed wyjściem. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
1: A mówił o tym Michał Rawa. Dziękujemy. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u, funkcję wiceminister w resorcie obrony otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak sama podkreśla, w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych.
7: W wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport. Żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
1: Sobkowiak-Czarnecka jest w rządzie odpowiedzialna za wdrożenie programu SAFE. Wcześniej pracowała m.in. w Komisji Europejskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy. W takiej sytuacji potrzebne jest...
8: Jeszcze jedno zwycięstwo.
1: Przypomina kapitan Legii Michał Kolenda. Początek meczu o 20:15. W przypadku wygranej Zastalu decydujący mecz zostanie rozegrany w niedzielę w Warszawie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Przyznam, że liczę na ten niedzielny mecz w Warszawie. 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: Maniak w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 10 na zegarze. Piątek, a ja już mam zaproszenie na niedzielę do muzycznego alfabetu Marka Sierockiego.
1: Dobry Adam Hetman. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Przypomnijmy moje przeboje, które skomponowałem.
0: I to już niedziela, godzina 15.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festival I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchettiamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Reklama.
13: Let's go, girls.

Jak się masz, kochanie, i happy end w Radiu Plus, przepraszam, w przebojach z nutą nostalgii. Na pytanie, jak się masz, odpowiadam wspaniale. I mam taką

0: 15 minut pozostało do 11. Sezon truskawkowy w pełni. Powoli będzie także wchodził sezon ogórkowy. Amerykanie doceniają nasze ogórki kiszone, ale teraz furorę robią truskawki. W ubiegłym roku na Wimbledonie, zresztą Wimbledon zawsze kojarzy się też z truskawkami, ale w ubiegłym roku Iga Świątek opowiedziała o tym, jak bardzo lubi makaron z truskawkami i świat się tym też, nie powiem, że zachwycał, ale odkrywał makaron. Natomiast zachwyca się Ameryka polskim kompotem z truskawek. Influencerki amerykańskie odkryły właśnie kompot, nazywają to wodą owocową, są zachwycone i ja myślę, że niebawem Amerykanie odkryją także, że koperek można chować w pudełku po lodach. Radio
1: Plus. Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon,
14: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: i czuć.
1: Elektryczne gitary na koniec 10. 3 minuty pozostały do 11. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Kraków.
1: Sejm jednogłośny w sprawie pensji lekarzy. Za chwilę szczegóły. Rozpoczęła się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Powiemy też o pomocy dla milionów chrześcijan prześladowanych w Afryce. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm był jednogłośny w sprawie pensji lekarzy. Posłowie przegłosowali ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i Sejm w ekspresowym tempie, a powodem jest afera w warszawskim Szpitalu Południowym. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
3: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
2: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszono po informacjach na temat byłego już lekarza warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
1: Przypomnijmy, lekarz podczas specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. W szpitalu, według informacji portalu Zero, miał też utworzyć szybką ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy zdecydował już o odwołaniu całego zarządu Szpitala Południowego. Dziecko miało wypaść z wózka, wciąż jest w ciężkim stanie. Kilkumiesięczne niemowlę jest w śpiączce, a jego rodzice zostali zatrzymani, mówi prokurator rejonowy w Augustowie Sebastian Piekarski.
4: Jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Bezpośrednio po zdarzeniu zostali zatrzymani rodzice. Dziecko znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim.
1: A do tej tragedii doszło w zeszłym tygodniu w powiecie augustowskim. Wśród gości m.in. minister obrony narodowej i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do zobaczenia nowoczesny sprzęt wojskowy. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych, otworzyła je wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak mówiła, pieniądze z SEIF niebywale wzmocnią polską zbrojeniówkę.
5: Bardzo bym chciała, żeby mechanizm SEIF w pierwszej kolejności wzmocnił polską armię, jeżeli chodzi o uzbrojenie, ale też wzmocnił polski przemysł zbrojeniowy, tak żebyśmy w krótkiej perspektywie czasowej stali się krajem, który ma najlepszy w Europie przemysł zbrojeniowy. Ta zmiana filozofii, kupujemy głównie w Polsce, no teraz będzie się działo jeszcze więcej.
1: Na warszawskich targach obronnych można też wziąć udział w pokazach i warsztatach, ale również zobaczyć czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie 140 milionów chrześcijan w Afryce subsaharyjskiej doświadcza prześladowań. Ponad 16 milionów musi uciekać z domów w poszukiwaniu lepszego życia. Z myślą o nich powstała międzynarodowa kampania Arise Africa. Potrzeba modlitwy i wsparcia finansowego. Aneta Paszko sprawdzała, jak dołączyć do akcji.
6: Wystarczy dorzucić małą cegiełkę i pomnożyć dobro. Dzięki zebranym środkom Open Doors zapewnia chrześcijanom w Afryce wielowymiarowe wsparcie, mówi Dominika Przybysz.
7: Oni nie żyją, tylko starają się przetrwać kolejny dzień, więc chcemy im zapewnić dach nad głową, dostęp do jedzenia, do opieki zdrowotnej i na to wszystko są potrzebne pieniądze. Inną taką pomocą są też warsztaty radzenia sobie z traumą. To jest przede wszystkim rozprzestrzenianie się informacji, zwłaszcza też w krajach afrykańskich.
6: Ambasadorem akcji można zostać także poprzez modlitwę i wstawiennictwo. Szczegółowe informacje na stronie Open Doors.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska.
9: Dzień dobry.

0: Zielony zakątek.
1: Ja już wybrałam ten zielony zakątek na dziś, ale jeszcze proszę się nie zrażać, że ten dzisiejszy został wybrany, bo jeszcze Janek Pasterski także czeka na wasze zdjęcia. Tym bardziej też, że jeżeli chodzi o zielony zakątek, to finał 26 czerwca, za tydzień, w piątek 5000 zł do zdobycia, ale dzisiaj jeszcze koszulka i od poniedziałku do czwartku w przyszłym tygodniu także. Koszulka, czasem przesadzam, przecudnej urody, idealna dla tych, którzy uważają, że działka to ich hobby, albo po prostu uwielbiają też kwiaty doniczkowe i dom wygląda przepięknie, jest zazieleniony albo i kwitnący, więc na takie zdjęcia także czekamy. Spośród tych wszystkich, które do nas dotarły, wybierzemy ten najpiękniejszy zielony zakątek, jak co roku. To jest taka akcja, która sprawia nam bardzo dużo przyjemności, bo niesamowicie jest patrzeć na to, jak to wszystko u was wygląda. Ja ten swój dzisiejszy zielony zakątek już wybrałam i za moment przekonamy się, do kogo trafi dzisiaj koszulka.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
5: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
10: Kraków żyje szybko. A ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
0: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: Dzisiaj to Zielony Zakątek Agnieszki. Nie mój, ale Agnieszki z Nowej Cerkwi. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Agnieszko, twój Zielony Zakątek, bardzo zielony, ale też i ukwiecony. Dużo czasu spędzasz, żeby to tak wyglądało?
2: Bardzo dużo. To jest tylko jakaś taka mała część mojego ogrodu, bo cały ma 40 arów.
1: Wow.
2: I takich zakątków w tym ogrodzie jest mnóstwo. Szkoda, że mogłam przesłać tylko jedno miejsce.
1: O właśnie, trzeba tutaj wybrać.
2: Także ja codziennie spędzam tam bardzo dużo czasu. Uwielbiam kwiaty. To jest taki nasz prywatny raj.
1: Czyli weekend zaplanowany w ogrodzie?
2: Oczywiście.
1: Ale będzie pracowany czy odpoczywany?
2: Nie za bardzo odpoczywać. Dla mnie ta praca też jest odpoczynkiem.
1: Jest coś w tym, ja mam podobnie, że jeżeli mogę, nie mam ogródka, ale jeżeli jestem kogoś znajomego, kto ten ogródek ma, to chętnie zawsze sobie ręce pobrudzę. Prezent mam dla ciebie, koszulkę czasem przesadzam, a być może jakieś przesadzanie też się będzie w weekend szykowało.
2: Bardzo się cieszę.
1: Jeśli masz ochotę jeszcze kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: A oczywiście, no pozdrawiam całe Radio Plus, słucham codziennie, no i zapraszam do mojego prywatnego raju.
1: Bardzo dziękuję, uważaj co mówisz, bo jeszcze się zjawię, wszystkiego dobrego.
2: Także będę się bardzo cieszyć, no i oczywiście całą moją rodzinę najbliższą.
1: Pozdrawiamy także, miłego weekendu udanego, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Radioplus.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia do naszej akcji Twój Zielony Zakątek.
0: Zielony Zakątek.

0: Don't Answer Me, Alan Parsons Project w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a to nie ja będę opowiadać, a będzie opowiadała dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek. Jutro w Smakach z Plusem. Opowieści kulinarne z Polski. To też jest tytuł najnowszej książki dr Magdaleny Tomaszewskiej-Bolałek, więc trochę tych opowieści na antenie także się pojawi jutro po 10.30. Na zegarze teraz 16 minut do 12. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.

0: Men at Work i Down Under w Radiu Plus na koniec 11:12 za 3 minuty wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, jutro słyszymy się po 8:00. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na

0: Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Jawornik 788 koło Myślenic. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dwie kobiety więziły niepełnosprawne dzieci przez 15 lat. Dzik potrącił wózek w Krakowie. Niemowlę wyszło już ze szpitala. Dziś rocznica święceń kapłańskich papieża Leona XIV. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja dla kierowców. Utrudnienia na krajowej 75 między Nowym Sączem a Krynicą. W Nowej Wsi zderzyły się dwie osobówki, dwie osoby zostały ranne. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Jeszcze dziś po południu sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat więzić dwie osoby. Wszystko wydarzyło się w jednej z wsi w powiecie suwalskim. Mieszkaniec miejscowości, gdzie doszło do tragedii, przyznaje naszemu reporterowi, że o narodzinach dzieci słyszał, ale nigdy ich nie widział.
2: Pewnie jeść nosili dla nich, bo by zgody pobierali.
3: A pan to ile lat tutaj mieszka?
2: Od 66 roku.
3: To pan widział, jak oni się urodzili?
2: Nie widział, ale słyszał. Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, dwa płoty podane, zagrożone.
3: A pan widział kiedykolwiek?
2: Nie widział, tylko słyszał, że tak parkę miała.
1: Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobami nieporadnymi. Są nowe informacje w sprawie wypadku w Krakowie. Dzik przewrócił tam wózek z dzieckiem. Zwierzę wystraszyło się psa, a dziecko wyszło już ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji.
4: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały. Jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórka w okolicach głowy.
1: Urząd Miasta zwołał dzisiaj posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików. W mieście jest już też zapowiedź, że będzie więcej odłowni. Urzędnicy szacują, że w Krakowie mogą być nawet 2000 dzików. W halach Expo na Woli rozpoczęła się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze systemy wykorzystywane przez służby mundurowe i wojsko. Wśród nich drony, wyposażenie indywidualne i pojazdy. Na miejscu jest nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
5: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
6: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów i z tego też będziemy korzystać.
5: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 44 lata temu Robert Prevost został księdzem. Dzisiejszy papież przyjął sakrament kapłaństwa 19 czerwca 1982 roku w kaplicy świętej Moniki w Rzymie, w sąsiedztwie Watykanu. Leon XIV przypomina kapłanom, by utrzymywali drzwi otwarte do kościoła. Im głębsza jest wasza więź z Chrystusem, tym bardziej radykalna jest wasza przynależność do wspólnego człowieczeństwa, powiedział w homilii Ojciec Święty.
7: Lokalna Radia Plus, Michał Henkala. Zapraszam. To pierwotniaki najpewniej zanieczyszczają kąpielisko na Zakrzówku, dowiedział się nasz reporter. Choć jak twierdzi sanepid, nie stwarza to dużego zagrożenia. Wciąż trzeba potwierdzić wyniki badań próbek wody. Inspekcja sanitarna ma nadzieję, że kąpielisko uda się otworzyć jeszcze przed początkiem lipca.
8: Okazuje się, że prawdopodobnie mogą być to pierwotniaki. Nie jest to bardzo szkodliwa substancja. Pierwotniaki, substancja naturalnie występująca w wodzie pochodzenia roślinnego. Natomiast w najbliższą sobotę będziemy mieli informacje na ten temat, czy faktycznie tym czynnikiem, który spowodował to zmętnienie wody, jest pierwotniak.
7: Mówi Marek Gajowy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Zakrzówek został tymczasowo zamknięty 2 czerwca. Seniorzy opanowali Kraków. Pod Wawelem ruszyły 13. Międzynarodowe Senioralia. Największa tego typu impreza w Europie. Zainaugurowała je msza święta w Bazylice Mariackiej. Następnie uczestnicy przeszli przez rynek główny w rozśpiewanym pochodzie do Parku Jordana. Tam czeka na nich moc atrakcji, m.in. wykłady, badania, gastronomia i oczywiście koncerty. W święcie seniorów bierze udział blisko 8,5 tysiąca osób z 11 państw. Krakowie upalnie, dziś nawet do 30 stopni, za oknami trochę słońca i trochę chmur. Biometeorologiczne to oczywiście niekorzystne, może przelotnie popadać. Podobnie na Podhalu, tam również pogoda w kratkę i od 23 stopni w Zakopanem do 26 w Nowym Targu. W szczytowych partiach Tatr maksymalnie do 16 stopni Celsjusza.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Nasz ulubiony dzień tygodnia, piątek.
10: Piąteczek.
9: Piątunio, dzień dobry, Marek Sierocki.
10: Jan Pasterski, zaczynamy utworem Volare nel blu di Pinto di Blu. To utwór, który spopularyzował Domenico Modugno. My słuchamy wersji grupy Gypsy Kings. Radio Plus. Penso con sueño para

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dokładnie za miesiąc w Operze Leśnej w Sopocie odbędzie się koncert wielkich włoskich gwiazd Albano, a także zespół Ricky e Poveri. My też tam będziemy i Radio Plus jest patronem medialnym tego koncertu. Od dziś rozdajemy zaproszenia.
2: Tak jest i to podwójne zaproszenia, no bo wiemy, że na takie wydarzenia zwykle jeździ się w towarzystwie, co nas bardzo cieszy, także dajcie znać, jeżeli jesteście fanami włoskiej muzyki, a zakładam, że wiele osób jest. Jedno, dwa zdania, dlaczego chcielibyście się na tym koncercie pojawić? Czekamy na SMS-y pod 691-141-141 i dosłownie za kilka minut w tej sprawie będziemy do kogoś oddzwaniali po to, żeby właśnie wręczyć takie zaproszenie na 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie. A teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: 19 czerwca 1950 roku w San Diego urodziła się Ann Dustin Wilson, amerykańska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, liderka zespołu Heart. Tę grupę tworzy wspólnie ze swoją siostrą Nancy. No i to zespół, który ma na swym koncie tak wielkie przeboje, jak chociażby piosenka Alone, którą już teraz przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
9: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
8: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
10: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: Shaking Stevens i Teardrops i ta niezapomniana gitara Hanka Marvina z zespołu The Shadows. No to jest przebój, do którego lubimy wracać.
1: Zgadza się, no ale teraz to co najważniejsze, bo obiecaliśmy podwójne zaproszenia do Sopotu 18 lipca, tam włoski wieczór, bo i Albano się pojawi, a także Ricky Epovoli. No właśnie, to mamy pierwszego szczęściarza. Krzysiek jest z nami. Dzień dobry, Krzysztof.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana i pana Marka, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo nam miło. Wiemy, że na co dzień jesteś kierowcą autobusu i to w Gdańsku, czyli nie będziesz miał daleko.
2: Dokładnie, rzut kamieniem i już jestem w Operze Leśnej.
1: Ale przekonałeś nas tym, że często, często można u ciebie posłuchać włoskich przebojów. Pasażerowie mogą, kiedy są z tobą w trasie.
2: Tak, no Radio Plus zawsze jest ze mną od bladego świtu, od praktycznie od 4 rano, dla niektórych od 4 w nocy. Zawsze Radio Plus, no i jak włoski hit jakiś leci, no to niestety, no pasażerowie, chciał nie chciał, no muszą go słuchać razem ze mną.
1: Ja wiem, czy niestety, chyba są zadowoleni. A z kim się wybierasz do Sopotu w takim razie?
2: A z moim kolegą Markiem, który prawdopodobnie słucha, bo siedzi w biurze, w księgowości, klepie tam tabelki, więc panie Marku, jedziemy do Sopotu.
0: Bardzo proszę,
1: bardzo,
0: zobaczymy.
1: Bardzo nas to cieszy, bo też będziemy tam na miejscu, także do zobaczenia, dobrego wieczoru.
2: Z Markiem do pana Marka i do pana Janka. O Jezu, tak się zespoczył, do pana Janka. Tak się
1: trzymaj się.
2: Dzięki bardzo, trzymajcie się, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy, no to we Włoszech też tak poniekąd pozostajemy. Teraz.
0: Dokładnie, Rick Fellini, czyli Ken Laszlo, bo to jeden z pseudonimów, którymi ten artysta posługiwał się w latach 80. Co kilka miesięcy nagrywał jakiś hit. No i ta piosenka zdobyła sporą popularność w Europie. Welcome to Rimini, czyli zaproszenie do wypoczynkowej miejscowości, do Rimini we Włoszech. No i Rick Fellini, jeden z największych hitów ery Italo Disco, już teraz na antenie Radia Plus. Attention please, this evening at the chapter bar number 73 for reading.

0: Za nami wielki hit dekady lat 80. i wielka gwiazda tamtych czasów to Kim Wilde i You Came. My ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Ja ładnie się złożyło, bo dwie gwiazdy obok siebie, obydwie panie i Paula Abdul, no właśnie teraz, za moment. Ale jeśli chodzi o kalendarz, to 19 czerwca 62 roku właśnie Paula Abdul się urodziła i dzisiaj świętuje swoje urodziny.
0: Znakomita tancerka, choreografka, uczyła tańca m.in. Michaela Jacksona, choć jego uczyć nie było trzeba, ale ćwiczyła dla niego, przygotowywała układy choreograficzne, także George Michael był jej uczniem. Paula Abdul to też zdolna wokalistka, ma na swym koncie kilka hitów, wśród nich balladę Rush Rush.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak.
0: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
10: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: prześliczna wiolonczelistka i skaldowie za nami, bo pora na zaproszenie na muzyczny alfabet w niedzielę. Moim Państwa gościem będzie człowiek drugiego planu. No, bo trochę, jego nazwisko tak. Specjalnie Państwu nic nie powie, ale komponował utwory m.in. dla Anny Jantar, dla Krzysztofa Krawczyka, dla Zbigniewa Wodeckiego, dla Ewy Śnieżanki. Te piękne piosenki z lat 70., 80. usłyszymy, a moim Państwa gościem będzie Adam Hetman.
1: Bo to tak często jest, że piosenkę kojarzymy, ale nie kojarzymy człowieka, który stoi za tekstem albo za kompozycją, a powinniśmy chyba kojarzyć i teraz będzie szansa, żeby to się zmieniło.
0: Dokładnie tak. Zapraszam, naprawdę szykuje się ciekawa rozmowa. Zaproszenie też na dziś i na jutro na godzinę 20. Prywatka z Radiem Plus od 20 do północy. No i pora kończyć dzisiejszą przebojową pocztę. Przenosimy się do Holandii. Mm-hmm. To zespół Ten Sharp, artyści jednego przeboju, ale przepięknego. You, tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Ja idę do studia obok przygotowywać prywatkę na wieczór, a Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.
1: Tak jest. W tym składzie słyszymy się w poniedziałek i zaraz po godzinie 12. Kolejne zaproszenia, kolejne podwójne, no właśnie, bilety do Opery Leśnej w Sopocie, bo tam 18. włoski wieczór, będzie Albano, będzie Ricky Epoveri, będziemy też my. Także dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
2: A te najlepsze mają ich wiele.
1: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
2: To dobre strony Krakowa.
1: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
3: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
1: Osiedle Dobre Strony.pl.
4: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
5: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
4: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
6: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
0: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Nie miałem wcześniej sygnałów o nieprawidłowościach w szpitalu, zapewnia Rafał Trzaskowski. Paliwa ponownie potanieją, poznaliśmy ceny maksymalne na weekend. Niebezpieczna pogoda w Tatrach, na najwyższych szlakach wciąż leży śnieg. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dziś powołanie nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków. Zapowiedział to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zapewnia też, że nie miał wcześniej żadnych sygnałów o nieprawidłowościach.
2: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje.
1: Przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień portalu Zero, lekarz i były już członek Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy koalicji mieli być przyjmowani bez kolejki, korzystając ze ścieżki VIP. To spełnienie marzeń i efekt intensywnych działań. Tak minister obrony narodowej komentuje przełom w sprawie stałej bazy USA w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy.
3: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji, woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie. Europejski program zbrojeń, czyli program SAFE. Polska największym beneficjentem, eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją.
1: A tak mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz na otwarciu warszawskich targów obronnych. Dziś w Centrum Expo przede wszystkim panele eksperckie, jutro pokazy, warsztaty i wykłady otwarte dla wszystkich. Paliwa ponownie potanieją. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny na weekend i poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować o 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli nie więcej niż 5 zł. 94 grosze. Diesel potanieje o 8 groszy. Od jutra maksymalnie zapłacimy 6,12 za litr. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza. Wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niebezpieczna pogoda w Tatrach. Choć nie ma ostrego słońca, zrobiło się parę. I duszno. Taka pogoda nawet w dolinach jest niebezpieczna dla wędrowców, ostrzega toprowiec Marcin Józefowicz.
4: Ewidentnie warunki będą bardzo mieszane, od skwaru w dolinkach, od duchoty, po wysoko w górnych partiach jeszcze płaty śniegu, które są zagrożeniem poślizgowym, aż po burze.
5: Wodę, coś do jedzenia, coś słodkiego, żeby tam nie zasłabnąć na szlaku. No i że jesteśmy siostrami zakonnymi, no to małe Pismo Święte jest.
6: Ja czuję, że za chwilę będzie burza.
7: No tak właśnie też zwracaliśmy na to uwagę, czy czasem nie będzie padać, no ale stwierdziliśmy, że może akurat się wstrzelimy w okienko.
4: Powinny uważać na te warunki osoby, które mają jakieś problemy kardiologiczne, czy to problemy z układem oddechowym, jakąś niewydolność oddechową.
1: W najwyższych partiach gór nadal zagrożeniem jest śnieg. Wciąż leży na przykład na szlaku prowadzącym na Rysy.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna drugiego synodu archidiecezji krakowskiej. Mszy świętej w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś. W homilii metropolita nawiązał do Ewangelii o skarbach i wzroku.
9: Dlatego jest tak ważne to pytanie Jezusa, które dostajemy na progu sesji plenarnej synodu. Jak widzisz, jakie masz oczy? Czy to jest jakiś spójny wzrok, czy to jest właśnie jakiś wzrok podwójny, potrójny, no i nie widzisz czysto. Niech nam te dwa kryteria rozeznawania towarzyszą na całej tej sesji plenarnej. Co jest skarbem, co nim nie jest i jak widzisz.
8: Pierwsza sesja plenarna potrwa do jutra, synod ma zakończyć się w październiku przyszłego roku. W niedzielę o 4:15 rano Stowarzyszenie Podgórze.pl zaprasza na kopiec Krakusa na podgórski wschód słońca. Będzie odkrywanie celtyckiej legendy i wspólne śniadanie. Nadchodzą afrykańskie upały, dlatego dziś w Krakowie ruszają kurtyny wodne. Schłodzić można się na rynku głównym, małym rynku, rynku podgórskim oraz w Alei Róż. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. Dziś upalnie i słonecznie, w Krakowie na termometrach nawet 30 stopni. Przez region przechodzą burze, parasol przyda się na Podhalu, w Zakopanem teraz 25 stopni. A przed nami piękny i upalny weekend, poczujemy lato, bo jutro na termometrach nawet 33 stopnie. W niedzielę podobnie, ale już burzowo. Biometr mamy niekorzystny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Piątkowe popołudnie i proszę bardzo, teraz Tina Turner w takich weekendowych rytmach. Dzień dobry, Janek Pasterski. Yeah.

0: ja bym może, jeśli mogę, się wami zaopiekował właśnie. Już za godzinę mniej więcej o 14.30 będę miał dla kogoś koszulkę z humorystycznym sloganem na piersi "Czasami przesadzam". To oczywiście w kontekście naszej zabawy "Twój zielony zakątek", czyli takiej zabawy, w której prosimy was o przesłanie nam zdjęcia na radioplus.pl. Zdjęcia swojego zielonego miejsca, czyli balkonu, tarasu, działki albo ogrodu. Warto, bo koszulka to jest tylko preludium do wielkiego finału, który już w przyszłym tygodniu, w piątek, konkretnie u mnie po 14.30, a w tymże finale wręczymy komuś 5000 złotych nagrody. Takie pieniądze do wykorzystania na co tylko chcecie, także róbcie zdjęcie i ślijcie nam swoje piękne zielone zakątki na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale! Kupujemy!
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchettiamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie 2.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie 2 sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
16: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
18: Kraków żyje szybko, ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
19: Reklama.

zrobiło się gorąco, być może to już zapowiedź dzisiejszego wolnego weekendowego wieczoru, to Sandra. Ale no właśnie, weekend się zbliża, piątkowe popołudnie, no i to piątkowe popołudnie, jak wyjdziemy z pracy, piękne, całkiem ciepłe, no i wolne. Przede wszystkim, a w kalendarzu mamy dzień leniwych spacerów. Ja myślę, że będzie szansa w ten weekend, żeby tak leniwie pospacerować.

0: Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel, kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jurytmy.

0: Baj mi, co mi panie dasz, a za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 14.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Biedronka, Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
4: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern

0: Radio Plus Kraków.
1: Więziły dwie osoby przez kilkanaście lat. Sąd aresztował kobiety. Zuchwały napad na kantor w Centrum Łodzi ukradziono 200 tysięcy złotych. Jutro w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Czuwanie z ojcem Pio. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. To matka i siostra rodzeństwa. Dramat rozegrał się w jednej ze wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo było zaniedbywane i głodzone.
2: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn, genezy.
1: Mówił Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach. Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu. Bliźniacy mają teraz 47 lat. Jedna z zatrzymanych kobiet to dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Zuchwały napad na kantor w Centrum Łodzi. Policja szuka sprawcy. Ciemnoskóry mężczyzna steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w różnych walutach.
3: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
1: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot, który posłużył mężczyźnie do napadu, przypomina broń palną. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy Świętokrzyskich, Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Wody nie można używać na przykład do mycia zębów.
4: Tak samo jest jeszcze i z kąpielą, z myciem naczyń, jak również to zgodnie z komunikatem, że ona się nie nadaje. Generalnie nie nadaje się do takich celów. Nadaje się do celów sanitarno-higienicznych.
1: Mówiła dyrektor sanepidu w Starachowicach Ewa Droszcz. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, ale problemy z wodą będą co najmniej do poniedziałku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro w Krakowie Czuwanie z ojcem Pio to 24. edycja ogólnopolskiego czuwania czcicieli świętego ojca Pio i członków grup modlitwy pod hasłem Z ojcem Pio zasłuchani w Boga. Co roku przyjeżdża tu kilka tysięcy osób, mówi kapucyn brat Maciej Zinkiewicz.
5: To jest przede wszystkim dziękczynienie Panu Bogu za dar życia, świętości, też za właśnie beatyfikację, kanonizację ojca Pio i okazja do modlitwy, do zanoszenia Panu Bogu kolejnych naszych intencji. Zawsze są relikwie ojca Pio, rękawica albo cała chusta, którą okrywał swój bok.
1: Spotkanie rozpocznie wprowadzenie relikwii świętego. Będzie też modlitwa, uwielbienia, msza święta i konferencje. Czuwanie jutro w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Obowiązkowa lista alergii, żywienia i chorób. Nowe przepisy mają zadbać o bezpieczeństwo dzieci w wakacje. Od tych wakacji rodzice mają obowiązek informowania organizatorów kolonii i półkolonii o specjalnych potrzebach swoich pociech.
7: W karcie uczestnika wypoczynku znalazło się miejsce, w którym należy podać informacje na temat dziecka, które mogą pomóc we właściwej organizacji wypoczynku dla tego dziecka przez wychowawcę czy przez kierownika. Jeśli są jakieś sytuacje związane ze zdrowiem psychicznym, także przekazać w karcie zgłoszenia wypoczynku.
6: Mówi Artur Pasek, wicekurator oświaty w Małopolsce. Z kolonii, półkolonii, obozów w Małopolsce ma w tym roku skorzystać ponad 60 tysięcy osób. Remont Jordanówki w Parku Jordana ma być droższy o ponad 200 tysięcy złotych. Zarząd Zieleni Miejskiej dołoży te pieniądze na mocniejsze przyłącze energetyczne. Urzędnicy uspokajają koszty mieszczące się w budżecie, a otwarcie okrąglaka nastąpi w listopadzie. Na koniec prognoza pogody w Radio Plus. A w Krakowie na termometrach nawet 30 stopni. Synoptycy ostrzegają przed upałami w cały weekend. Miasto dziś uruchomiło kurtyny wodne w centrum, więc można się chłodzić na przykład na rynku głównym. Jutro nawet 33 stopnie, w niedzielę podobnie, ale już burzowo. Warunki biometeo, które wpływają na nasze samopoczucie, są dzisiaj niekorzystne.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Lionel Richie już teraz w Radiu Plus, a ja mówię dzień dobry, 5 minut po 14. Janek Pasterski.

0: Kocham cię, kochanie moje, to Manam w Radiu Plus. Jeszcze parę minut do kolejnego rozstrzygnięcia naszej zabawy Twój Zielony Zakątek, ale to wystarczająco długa chwila, żeby złapać za swój telefon komórkowy i zrobić zdjęcie do swojego balkonu, tarasu, ogrodu czy też działki, bo ta zabawa nazywa się Twój Zielony Zakątek, czyli liczymy właśnie na fotografie waszych takich zielonych miejsc. Koszulka z napisem "czasami przesadzam" za chwilę powędruje w czyjeś ręce, ale też przy okazji szansa, żeby powalczyć o 5000 zł, a to już w przyszły piątek w wielkim finale, kiedy wybierzemy zdjęcie, które najbardziej przypadło nam do gustu. A zatem zapraszamy na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
8: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
9: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy!
10: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
14: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Zielony zakątek.
1: Tym razem naprawdę piękny zakątek Renaty. Dzień dobry, Renato.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to opowiadaj teraz, bo ja klasycznie zawsze pytam, wiesz, na zdjęciach nie wszystko widać, ale czy to jest działka?
2: To jest ogród.
1: To jest ogród.
2: Ogród.
1: Ogród.
2: Dom. Okay. Z ogrodem.
1: Dom z ogrodem.
2: Dom z ogrodem.
1: Przepiękny ogród, bo od razu w oczy rzucają się oczywiście te fantastyczne kwiaty, drzewa i cudownie przycięta trawka.
2: No tak. No to jest i błogosławieństwo, i przekleństwo, ta trawka.
1: Ładnie wygląda, ale wyobrażam sobie, że żeby tak wyglądało, to troszkę się trzeba napocić przy tym.
2: Oj, dużo.
1: To ty jesteś odpowiedzialna za ten kształt ogrodu? Tak? Okej, okay, świetnie. No i piękny domek i do tego jeszcze widzę, że ławka, na której można usiąść, i stoliczek. No, jest też chyba miejsce na grilla. No cudownie po prostu, krótko mówiąc.
2: No jest ognisko.
1: Ognisko.
2: Nie grill, tylko ognisko.
1: Ognisko z paleniskiem.
2: A,
1: tak, no. Dobrze. To fajnie. Mam dla ciebie koszulkę od Radia Plus.

0: Zakątek. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone pęczy 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
13: O moda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Jawornik 788 koło Myślenic. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele O moda i Jayku. O moda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Scott McKenzie i San Francisco, to już prawie 15 w Radiu Plus, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
4: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Z siadłem Leko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: O, moda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele o moda i Jayku. O, moda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Zmiany w stołecznych szpitalach zapowiada Rafał Trzaskowski po aferze z lekarzem. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie, zmienił się program pokazów. Rozpoczęła się sesja plenarna Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak uwaga, kierowcy potężne utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku, a wszystko przez roboty drogowe i kolizje. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w Kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w Szpitalu Południowym. A lekarza Dawida Kasprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u ponad 1,5 miliona złotych, porównał do Nikodema Dyzmy. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. A w warszawskim ratuszu był dzisiaj nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
3: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
2: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze Szpitala Południowego.
3: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkie miejskich SOR-ach.
2: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w Szpitalu Południowym. Przekazał, że sam był jego pacjentem, ale zanim Kacprzyk został koordynatorem SOR-u.
1: Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej zwrócił szpitalowi 500 000 złotych i został wyrzucony z pracy. Sprawą zajmuje się prokuratura. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antidotum Air Show doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
4: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
1: Mówiła Monika Rzymełka z policji w Lesznie. Zarówno maszyna, jak i fragment pasa startowego zostały uszkodzone. Zmieniono przez to program pokazów lotniczych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna drugiego synodu duszpasterskiego archidiecezji krakowskiej. Mszy świętej w sanktuarium świętego Jana Pawła II przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś. W homilii metropolita krakowski nawiązał do Ewangelii o skarbach i wzroku. Zaznaczył, że Jezus pozostawia dwa ważne kryteria pomocne w rozeznawaniu podczas tego spotkania.
5: Dlatego jest tak ważne to pytanie Jezusa, które dostajemy na progu sesji plenarnej synodu. Jak widzisz? Jakie masz oczy? Czy to jest jakiś spójny wzrok, czy to jest właśnie jakiś wzrok podwójny, potrójny, no i nie widzisz czysto. Niech nam te dwa kryteria rozeznawania towarzyszą na całej tej sesji plenarnej. Co jest skarbem, co nim nie jest i jak widzisz.
1: Pierwsza sesja plenarna potrwa do jutra, a synod ma zakończyć się w październiku przyszłego roku.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Dzik został spłoszony przez psa, a dziecko zostało już wypisane ze szpitala, mówi nam Paweł Jastrząb z krakowskiej policji. Wczoraj wieczorem na klinach zwierzę przewróciło wózek z rocznym maluchem.
7: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu. Z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórka w okolicach głowy.
6: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście. Zwiększy się m.in. liczba odłowni. Jest szansa, że kąpielisko na Zakrzówku uda się otworzyć jeszcze przed początkiem lipca, dowiedział się nasz reporter. Sanepid ma już podejrzenia, co zanieczyszcza baseny, to najpewniej pierwotniaki. Jak twierdzi Sanepid, nie stwarza to dużego zagrożenia, ale wciąż trzeba potwierdzić wynik badania próbek wody. I jeszcze o tym, że historyczne tramwaje wracają na ulicę. Składy z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic będą przez wakacje kursować po Krakowie. To efekt corocznej wymiany zabytkowego taboru między miastami. Rynek główny, mały rynek, rynek podgórski i Aleja Róż. Tam możecie siedzieć schłodzić pod wodną kurtyną. Rusza sezon na upały i wodociągi miasta Krakowa uruchomiły specjalne zraszacze. Dziś 29 stopni, jutro 32, w niedzielę 30 i burze. Pamiętajcie o nawadnianiu i lekkich ubraniach. Noce też bardzo ciepłe, 17, nawet 18 stopni. Temperatura spadnie odrobinę po weekendzie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Halina Frąckowiak, teraz właśnie w Radio Plus na początek tej godziny. Tin Pan Alley, 6 po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Bon Jovi i Always w Radiu Plus. Ja myślę, że takie propozycje, takie nieco wolniejsze do potańczenia, do przytulania się, ale również te szybsze na pewno pojawią się w prywatce z Radiem Plus, a to podwójne wytanie, bo dzisiaj, ale także jutro od 20 do północy Marek Sierocki będzie dla nas miksował, natomiast niedziela to tradycyjnie muzyczny alfabet i gość Marka.
1: Dzień dobry, Adam Hetman. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Przypomnijmy moje przeboje, które skomponowałem. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
5: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
7: A pranie też za ciebie wstawi?
8: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
7: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
8: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
13: Omoda Jayku Dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Jawornik 788 koło Myślenic. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
14: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

Ale pięknie, Krystyna Giżowska, przeżyłam z tobą tyle lat i to piątkowe popołudnie i weekend już za rogiem, bo to właściwie w pół do 16, czyli już niedługo. Będziemy kończyli robotę w oczekiwaniu na ten fantastyczny czas. Teraz piękny duet Chris Norman i Suzy Quatro, Stumbling In.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja schowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
0: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

Kraków. Your Rhythmics i Sweet Dreams teraz w Radiu Plus, a ja mówię już do usłyszenia i bardzo dziękuję. Życzę dobrego weekendu. Janek Pasterski, do poniedziałku zaraz po 12:00.

0: Reklama.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
0: Reklama.

0: Dziś ma usłyszeć zarzuty. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 1,5 miliona na ocieplanie wizerunku jest zapowiedź kontroli krakowskich radnych. Więcej pociągów na Mazury, nowy wakacyjny rozkład jazdy. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, za godzinę powinien zostać przesłuchany w lubelskiej prokuraturze.
1: No i prawdopodobnie, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
0: Mówi Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali wczoraj kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Przypomnijmy, w poniedziałek sprawca zastrzelił na ulicy w Białej Podlaskiej Roberta K. To Rosjanin, który był zagorzałym krytykiem Kremla. 1,5 miliona złotych na PR miejskich spółek w Krakowie. Łukasz Gibała zapowiada kontrolę radnych. Ma dotyczyć wydatków m.in. w Zarządzie Infrastruktury Sportowej.
2: Brakuje pieniędzy na szkoły, na transport publiczny, brakuje pieniędzy na remonty chodników, a tu nagle wydawane jest 1,5 miliona złotych nie wiadomo na co. Jakieś doradztwo, jakiś PR, jakiś marketing. Pytanie, jakie są w ogóle efekty tego, co ten pan dokładnie zrobił dla Krakowa. To było głównie w okresie referendalnym. Przedreferendalnym i referendalnym, ale większa część w okresie referendalnym. Czy to były jakieś działania zmierzające do ocieplenia wizerunku już byłego prezydenta Aleksandra Miszalskiego?
0: Miejskie spółki, takie jak Krakowski Holding Komunalny, zapowiedziały już dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z zakupionymi konsultacjami. Radni Krakowa dla mieszkańców chcą wiedzieć wszystko o przebiegu tego procesu.
3: Nie dość, że poprosimy o umowy, czyli to, co jest najważniejsze, to dostaniemy całą procedurę, jak doszło do zawarcia umów oraz efekty pracy, jakie spółki, jakie jednostki miejskie otrzymały w ramach zawieranych umów.
0: Tłumaczy radny Michał Starobrat. O komentarz poprosiliśmy też władze Krakowa. Na razie czekamy na odpowiedź. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. Na miejscu w Centrum Expo jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Jakie tematy poruszają na targach w panelach eksperci?
4: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
5: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
4: Jutro w dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To jest broń masowego rażenia.
4: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Pociągiem na wakacje nad jeziorem Mazury z nowymi połączeniami. PKP Intercity ponad dwukrotnie zwiększa liczbę pociągów do Kętrzyna, Giżycka, Ełku i Grajewa. Jest też więcej bezpośrednich połączeń do Białegostoku, Poznania i Wrocławia oraz szybszy dojazd do Warszawy.
8: Dodatkowo na okres wakacyjny PKP Intercity wydłuży trasę pociągu Intercity Stańczyk ze Szczecina do Pisza, a pociąg zostanie z nami również po wakacjach pod zmienioną nazwą Gryf.
0: Mówi wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech. Więcej pociągów z Giżycka i Białegostoku oznacza też łatwiejsze podróże do Europy. Dzięki wygodnym przesiadkom dojedziemy m.in. do Berlina, Pragi i Lipska.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
9: 4 minuty po 16:00.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna drugiego synodu duszpasterstwa archidiecezji krakowskiej. Relacja naszej reporterki już za kilka minut. Polska wymiera, w dzieciach nadzieja. To hasło 12. krakowskiego Marszu dla Życia i Rodziny, który w niedzielę przejdzie ulicami Krakowa. Sezon wypoczynkowy rozpoczyna się oficjalnie za tydzień, ale prawie 150 zespołów ratowników będzie musiało dbać o bezpieczeństwo turystów w Małopolsce. W Zakopanem będzie m.in. motokaretka. Powiemy o zasadach i o nowościach. Dziki od lat są problemem na osiedlu Kliny w Krakowie. To tam mogło dojść wczoraj do tragedii, bo spłoszony dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Jakie są możliwości pozbycia się dzików z miasta, wyproszenia ich z miasta? Między innymi o to będziemy pytać w magazynie reporterów. Bogdan Ingersleben przy mikrofonie, kłaniam się Państwu, zachęcam, byście zostali z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Trwa pierwsza sesja plenarna drugiego synodu duszpasterskiego archidiecezji krakowskiej. Powstało ponad 380 zespołów synodalnych, które przesłały do krakowskiego sekretariatu synodu ponad 500 sprawozdań. Te sprawozdania przekazano relatorom, by opracowali wnioski końcowe. Dziś zgromadzeni w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie duchowni i świeccy obradowali w grupach, podejmując refleksje nad proponowanymi zmianami i nowymi kierunkami działań. Inauguracyjnej mszy świętej przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, a w homilii nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus mówi o skarbach i spojrzeniu. Podkreślił, że Chrystus wskazał dwa ważne kryteria pomocowe w rozeznawaniu w czasie sesji plenarnej.
2: Otwieramy pierwszą sesję plenarną synodu i otwieramy ją Eucharystią.
3: Dobrze, że pierwsze słowo na tej plenarnej sesji należy do Jezusa. Zanim zaczniemy się wymieniać własnymi przekonaniami, własnymi marzeniami co do Kościoła, dobrze jest posłuchać tego, co Jezus ma nam do powiedzenia i to uczynić jakimś fundamentem, punktem wyjścia do naszych rozważań. Synod jest czasem rozeznawania. Pan Jezus nam daje dzisiaj, tak myślę, dwa poważne kryteria do rozeznawania. Te kryteria mogą się układać w takie dwa pytania. Pierwsze, co jest, a co nie jest skarbem? I drugie pytanie jest, jak widzisz, jakie jest twoje oko? Dlatego jest tak ważne to pytanie Jezusa, które dostajemy na progu sesji plenarnej synodu. Jak widzisz, jakie masz oczy? Czy to jest jakiś spójny wzrok, wtedy zdrowy? Czy to jest właśnie jakiś wzrok podwójny, potrójny, bo to, co wydaje ci się, że widzisz, to jeszcze na to ci się nakładają rozmaite szkiełka, pryzmaty, które sobie wynalazłeś i nie widzisz czysto. Wtedy Pan Jezus mówi, całe twoje ciało jest ciemnością. Niech nam te dwa kryteria rozeznawania towarzyszą na całej tej sesji plenarnej.
4: Biskup Janusz Mastalski, który jest przewodniczącym sekretariatu synodu.
5: Nie ma żadnej wątpliwości, że od połowy kwietnia w naszej archidiecezji trwają prace zespołów synodalnych. No i dzisiaj jest pierwszy etap podsumowujący te prace. Powstało łącznie 382 zespoły. Wśród nich jest 290 zespołów parafialnych z 276 parafii, 10 zespołów zakonnych, 2 zespoły ekumeniczne oraz 80 zespołów, które tworzą różne grupy i wspólnoty. Niezwykle ciepło przyjęliśmy przede wszystkim zespoły, które powstały wśród bezdomnych. Bardzo ciekawe wnioski również stamtąd przyszły. Kiedy rozmawiam z osobami, które biorą udział w tym synodzie, to podkreślają przede wszystkim to, że ten synod był potrzebny, że ten synod może coś zmienić.
4: Ksiądz Marek Gilski, relator synodu, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przede wszystkim chciałem podkreślić wielkie nadzieje, które są wiązane z synodem i ze spotkaniami. Nie tyle oczekiwania, że ktoś coś będzie robił, ale chęć włączenia się w Kościół, bycia aktywnym uczestnikiem życia Kościoła. Więc to jest pierwszy taki bardzo ważny wniosek. Bardzo mocno jest podkreślany ten aspekt duchowy synodu, a więc Eucharystia, sakramenty, adoracja, cisza, liturgia. To jest pokazywane jako fundament, jako punkt wyjścia w ogóle zmiany w Kościele, życia Kościoła, osobiste nawrócenie. Więc jest podkreślany ten wymiar duchowy jako taki bardzo fundamentalny. Druga sprawa to jest element relacji. To bardzo mocno wybrzmiało. Te oczekiwania, żebyśmy budowali bardziej bliskie relacje w Kościele, oparte bardziej na osobistych, bliskich więziach, na pewnej życzliwości. Trzeci wymiar mocno podkreślany to jest komunikacja, żeby ona była lepsza w Kościele. Jeszcze bardziej jasna co do rzeczy, które stoją przed nami, wyzwania, ale i pewna transparencja w odniesieniu nawet do tych trudnych tematów związanych z finansami czy osobami wykluczonymi.
6: Małgorzata Jachimowska-Filar, jestem wybrana teraz z rejonu Podhale do Duszpasterskiej Rady w Kurii i jestem reprezentantem Rady Parafialnej Kościoła Świętej Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju. Chciałam powiedzieć, że synod jest dla mnie otwartością na ludzi, którzy tutaj przyjechali. To jest nie tylko mówienie o Kościele, ale również słuchanie różnorodności i wyciąganie z tego wniosków dla siebie i dla całych wspólnot. Dzięki rozmowom z księżmi, z duchownymi, z osobami świeckimi mogłam doświadczyć, jak wiele osób świeckich, wiele inicjatyw tworzy w grupach mniejszych, parafiach. Jest to dla mnie doświadczenie bardzo bogate i pokazuje nam to, że chcąc oddolnie też inicjatywę prowadzić jakąś, jesteśmy w stanie łączyć się i tą różnorodność przekazywać w całość.
1: Pierwsza sesja plenarna potrwa do jutra, a synod potrwa do października przyszłego roku. Relacje z pierwszego dnia przygotowała Karolina Sudera.

0: Reklama. Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
10: 26 minut po 16. Budka suflera.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji. Obowiązkowa ma być m.in. lista alergii, lista chorób i zasady żywienia. Sezon wypoczynkowy w województwie zaczyna się oficjalnie 27 czerwca. Prawie 150 zespołów ratowników będzie dbać o bezpieczeństwo turystów w Małopolsce. W Zakopanem zdrowie i życie będzie ratować motokaretka. Posłuchajmy.
2: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski. 27 czerwca rozpoczynamy okres wakacyjny. Jeżeli chodzi o służby tutaj dbające o bezpieczeństwo, co się zmienia, co jest istotne w tym roku? Szanowni Państwo, pojawia nam się zakaz kąpieli nocnych dzieci i młodzieży. Wiemy, że utonięcia są poważnym problemem. Woda jest pożądana, ale jest też szalenie niebezpieczna. Stąd regulaminy danych wypoczynków, zorganizowanych form wypoczynku, winny określać godziny, w jakich taka kąpiel jest możliwa dla dzieci i młodzieży. Jeżeli takie godziny nie zostaną określone, bierzemy pod uwagę okres od świtu do zmierzchu. Kiedy jest to dozwolone, po zmierzchu do świtu ta kąpiel nie jest dozwolona. Dzieci i młodzież do 16 roku życia od 3 czerwca bieżącego roku mają obowiązek poruszać się w kaskach. Zarówno na rowerach, rowerach elektrycznych, jak i hulajnogach. Uważamy, że jest to bardzo ważna, bardzo dobra zmiana, bardzo ważna zmiana obrażenia. Głowy są bardzo niebezpieczne, stwarzają wiele sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu najmłodszych. Również domeną młodości jest taka młodzieńcza brawura. W związku z tym uważamy tę zmianę za bardzo korzystną i bardzo potrzebną. W sposób szczególny jesteśmy przygotowani w kwestii bezpieczeństwa. 149 zespołów ratownictwa medycznego będzie czuwało nad bezpieczeństwem osób wypoczywających w Małopolsce. Nowością jest pojawiająca się w tym roku po raz pierwszy motokaretka, czyli zespół jednoosobowy, który będzie poruszał się na motocyklu. Ratownik na motocyklu w Zakopanem, miejscu bardzo trudnym, jeśli chodzi o dostępność, przy bardzo dużym ruchu pieszych. Wiemy, że tam te ptaki. Testujemy to rozwiązanie i będziemy mieli jedną taką karetkę zmotoryzowaną.
3: Młodszy inspektor Ruben Micheli, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
4: Nikogo nie, może nie zaskoczę, że policja jest przygotowana do bezpiecznych wakacji. Naprawdę nasze działania policyjne zaczynają się już dużo, dużo wcześniej. Już w roku szkolnym prowadzimy działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Poruszamy kwestie dotyczące bezpieczeństwa, wypoczynku, lokalizacji atrakcyjnych turystycznie, w górach, nad wodą, w środkach komunikacji, transportu publicznego. Bardzo poważnie traktujemy to zadanie. To również bardzo mocne działania na akwenach, jak i terenach przywodnych. Policjanci komisariatu wodnego na wybranych akwenach już zaczęli pełnić służbę, gdzie będziemy dbali o bezpieczeństwo wypoczywających tam osób. Oczywiście działania prewencyjne będą również skupione na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w dużych skupiskach ludności, jak wcześniej powiedziałem, ale będziemy zwracać uwagę na sprzedaż alkoholu osobom nieletnich, jak i podawanie im innych środków.
5: Artur Pasek, małopolski wicekurator oświaty.
6: W karcie uczestnika wypoczynku znalazło się miejsce, w którym należy podać i bardzo o to apeluję, wszelkie informacje na temat dziecka, które mogą pomóc we właściwej organizacji wypoczynku dla tego dziecka przez wychowawcę czy przez kierownika. Myślę tutaj o sprawach żywieniowych, o różnych ograniczeniach związanych z dietą, o tym, żeby zgłaszać ewentualne uczulenia, na przykład na jad, osy czy pszczoły, na to, żeby jeśli są jakieś sytuacje związane ze zdrowiem psychicznym, także przekazać w karcie zgłoszenia wypoczynku wychowawcom po to, żeby jak najlepiej przygotować się do organizacji wypoczynku w sposób sprzyjający wszystkim jego uczestnikom.
1: Będzie prawie 1500 turnusów. Z kolonii, półkolonii i obozów w Małopolsce w tym roku skorzysta ponad 60 tysięcy dzieci i młodzieży.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Mieszkańcy Klinów mówią, że dziki od wielu lat są problemem na ich osiedlu. To tam mogło dojść wczoraj do tragedii. Spłoszony dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Dziecko trafiło do szpitala, ale po badaniach zostało szybko wypisane i jego zdrowiu na szczęście nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale mamy nadzieję, że miasto zrobi cokolwiek, żeby ten problem rozwiązać i pogodzić interes mieszkańców z kwestią ekologii i etyki, tak mówią krakowianie z Klinów.
2: Zryte jest zawsze tam, ja zawsze uważam i dzieci, małe dzieci są i no problem ogromny jest. Jeżdżę niedaleko tutaj do syna i ja miałem już 4 razy z dzikami problem. 1,5 roku temu zniszczył mi samochód, dzik wyszedł mi na drogę, powiem stado. Później miałem 2 razy z tym, że zobaczyłem jak przechodzą przez drogę w odległości około 100 metrów przede mną, więc zatrzymałem się i powolutku powiedzmy przyjechałem. I raz po prostu całe stado maszerowało sobie chodnikiem.
3: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne. Mamy nadzieję, że coś z tym zrobią i że już nie będzie takich sytuacji i że będziemy mogli bezpiecznie wychodzić na spacery.
4: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren albo po prostu bardzo mocno ingeruje w tereny już zurbanizowane. Urząd Miasta powinien w jakiś sposób bardzo zdecydowany zareagować.
5: Pomocy inspektor Paweł Jaszczą, komendant miejski policji w Krakowie. To był przypadkowy kontakt zwierzęcia spłoszonego wcześniej przez psa, który no, wprowadził, że tak powiem, sytuację trudną. Zwierzęta zostały wypłoszone z zagajnika, przebiegały z jednego miejsca na drugie. Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go na ziemię.
6: Wiemy, jaki jest stan tego poszkodowanego dziecka?
5: Dziecko zostało przewiezione przez pogotowie, tak jak wspomniałem, do krakowskiego szpitala. Tam po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórka w okolicach głowy.
6: Jesteśmy świeżo po posiedzeniu sztabu kryzysowego i spotkaniu na temat tego zdarzenia na Klinach. Co ustaliliście jako zespół? Jakie będą działania miasta, aby ten problem dzików w mieście minimalizować?
7: Po pierwsze, nastąpi zwiększenie ilości odłowni z 3 do 6. Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. Dzisiaj występuje w roli zastępcy zespołu zarządzania kryzysowego. Odłownia to jest takie urządzenie, do którego staramy się zanętą, przynętą skusić te dziki, żeby się tam pojawiły. Potem oczywiście następuje zamknięcie tej odłowni i myślę, że to jest też czas, żeby Państwu powiedzieć pewne rzeczy wprost, Szanowni Państwo, bo tak naprawdę przepisy, jakie obowiązują na terenie naszego państwa, wytyczne czy rozporządzenia Unii Europejskiej, jakie są w tym zakresie obowiązujące, a wynikają z między innymi ze strefą ASF-u, której nie ma w Krakowie, ale jest w okolicach, niestety powodują, że my tych dzików przemieszczać nie możemy. W związku z tym niestety często oznacza to, nie mówię, że zawsze, bo staramy się jednak tutaj wychodzić naprzeciwko, jakby to powiedzieć, no są pewne zasady etyczne w zakresie postępowania ze zwierzętami i tutaj staramy się tego przestrzegać. Natomiast w niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, który nie może być relokowany również na terenie Krakowa, no niestety musi być uśmiercany. Jeżeli mówimy o kolejnych działaniach, sformułowaliśmy i mamy zapewnienie z kół łowieckich, od łowczego również, że odstrzał przez koła łowieckie zostanie nie tylko utrzymany, ale jeszcze zwiększony w tym roku, w którym jesteśmy. Są w tej chwili prowadzone już tak w realności badania w zakresie stosowania takich nakładek na kosze ze śmieciami, żeby utrudnić tym zwierzętom pozyskiwanie pokarmu ze śmieci.
8: Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Wszystkich zgłoszeń dotyczących dzików w tym roku zanotowaliśmy około 1,5 tysiąca. Natomiast to nie jest też tak do końca i pełna skala. No, choćby

0: Ze wydarzenia, które miało miejsce na Klina, mieliśmy 34 zgłoszenia.
1: Straż Miejska zakupiła takie urządzenie do odstraszania dzików. Mieliśmy prezentację tego urządzenia. Na razie mamy 20 sztuk. Oczywiście znowu tu jest problem tego inteligentnego dzika. Zobaczymy, jak on będzie się zachowywał. Natomiast będzie taka możliwość, żeby te urządzenia wypożyczać od Straży Miejskiej. Mamy oczywiście nadzieję na uczciwość i na zwrot później tego urządzenia.
2: To jakby pan powiedział o tym urządzeniu, jak ono działa w ogóle?
0: Wchodzimy z pewnym pilotażem. Są to urządzenia odstraszające, są to urządzenia, które działają na zasadzie dźwięku i świateł. To jest, o jak państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. W związku z tym bardzo proste w obsłudze. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać, tak żeby przez kilka dni urządzenie działając odstraszyło potencjalne zwierzęta, które podchodzą pod posesję. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
3: Urzędnicy szacują, że w Krakowie może być nawet 2000 dzików. W przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem należy zachować spokój, nie płoszyć go, powoli się wycofać. Informację zebrała Ula Bienia Niesyczyńska.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
7: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
8: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
7: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
9: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Reklama.
13: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: Polska wymiera, w dzieciach nadzieja. To hasło 12. Krakowskiego Marszu dla Życia i Rodziny. Marsz w niedzielę przejdzie ulicami miasta.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Organizatorzy podkreślają, że ten marsz ma zwrócić uwagę na pogłębiający się kryzys demograficzny oraz na znaczenie rodziny dla przyszłości kraju. Według danych, tylko w pierwszych 3 miesiącach tego roku liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się o ponad 155 tysięcy osób.
2: Sławomir Skiba, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi. Marsz dla Życia i Rodziny jest cykliczną imprezą, która gromadzi całe rodziny, dzieci, nauczycieli, wychowawców, rodziców, dziadków i wszystkich, którym leży na sercu dobro małżeństwa, rodziny, czyli nie tylko samego małżeństwa, ale właśnie małżeństwa z dziećmi, najlepiej jak najliczniejszych. Marsz organizujemy już od 12 lat. Ten marsz krakowski odbywa się również w ramach całego ruchu marszowego, który organizujemy od tylu samu lat w całej Polsce.
3: Jakie hasło w tym roku i dlaczego takie?
2: W tym roku hasłem naszego krakowskiego marszu jest Polska wymiera, w dzieciach nadzieja. Oczywiście nie jest to przypadek. Wiemy, że nasze dane demograficzne są zatrważające. Zaczyna nas ubywać w zastraszającym tempie. Nie mamy już praktycznie normalnej zastępowalności pokoleń. Współczynnik dzietności na jedną kobietę wynosi w tej chwili 1,32, co sytuuje nas na szarym końcu w Europie. Jest to jeden z najgorszych wyników na całym świecie, włączając w to kraje objęte również wszystkimi konfliktami i wojnami. Także sytuacja jest dramatyczna. W takim tempie nasz naród w przeciągu 100, może 200 lat być może przestanie istnieć, albo jeżeli nic się nie zmieni, oczywiście stanie się kompletnie marginalną grupą etniczną.
3: Jaki cel ma ten marsz? Czy właśnie tutaj pokazanie, że posiadanie dużej rodziny jest fajne?
2: To tak, oczywiście również manifestowanie tego z rodzinami, tej radości posiadania dzieci, bycia rodziną w ogóle, ale również zwrócenia uwagi społeczeństwu na poważny problem, jakim jest nasz, mówiąc najprościej i bez ogródek, nasz egoizm. To znaczy to, że zapominamy o tym, że żyjemy nie tylko tu dla siebie, zgodnie z naszym powołaniem, z tym, co w Księdze Rodzaju znajdujemy. Człowiek został stworzony po to, aby zaludniał ziemię, aby czynił ją sobie poddaną. Jeśli tego nie czynimy, to działamy po prostu przeciwko samym sobie. Musimy przestać myśleć o sobie jako jednostkach i zacząć myśleć w kategoriach tego, co po nas pozostanie. To z jednej strony, czy chcemy być narodem, czy chcemy również coś po sobie zostawić. Tutaj też jest paradoks, bo ci wszyscy, którym się wydaje, że mogą bez dzieci funkcjonować również na przyszłość, to szykują sobie jak najczarniejszą przyszłość, bo jeśli nie będziemy mieli dzieci, no to kto o nas zadba? Nie patrzmy, szanowni państwo, ci, którzy myślą, że inni coś za nas zrobią, że zatroszczą się o nasze sprawy, nie patrzmy na innych. Weźmy pod uwagę to, że wszyscy stanowimy naród i stanowimy społeczeństwo. Jeśli nie zaczniemy naprawdę bić w dzwony, jeśli nie będziemy budzić naszych sąsiadów, naszych bliskich, naszych znajomych do tego, aby dawali świadectwo, to czeka nas naprawdę bardzo czarny scenariusz. Wszystkie dane na to wskazują. Ale tutaj mam też apel nie tylko do rodzin, nie tylko do świeckich, ale też do duchowieństwa i tu prosimy wszystkich naszych duszpasterzy, aby zachęcali do tego i też sami jak najliczniej również brali udział w tym marszu, bo to jest tak naprawdę kwestia naszej przyszłości.
0: Krakowski Marsz dla Życia i Rodziny wyruszy o 11.30 z placu Matejki. To będzie w tę niedzielę. Marsz przejdzie ulicą Floriańską na Rynek Główny, a dalej Grodzką do placu Wielkiej Armii Napoleona.

0: Reklama.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.
3: Właśnie teraz powinno rozpoczynać się przesłuchanie. To po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Nadchodzi fala upałów, w weekend nawet 35 stopni. Wraca do Gdyni po 20 latach. Przed nami Światowy Zjazd Kaszubów. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Został zatrzymany przez kontrterrorystów po 72 godzinach od wydarzeń w Białej Podlaskiej. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
5: Doprowadzimy mężczyznę do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe, ale tego należy się spodziewać dopiero jutro.
4: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
3: O czym informował Michał Skolimowski. Będzie gorąco i to bardzo. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
7: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
8: Lepiej się schować do cienia.
6: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
9: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
6: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
3: To był Dawid Olszewski, dziękujemy. Wstrzymany ruch kolejowy na fragmencie trasy Poznań-Berlin, a to przez awarię między Nowym Tomyślem a Opalenicą.
10: Do awarii doszło po godzinie 14. Jak informują PKP, Polskie Linie Kolejowe, na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
3: O czym informował Paweł Adamczewski.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Będzie przemarsz ulicami miasta, koncerty i prezentacje lokalnej kultury i tradycji. Gdynia przygotowuje się na 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników.
11: Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Gualepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w
3: Gdyni. Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach, a to wszystko 11 lipca.

The show must go on. Musi się odbyć druga godzina magazynu reporterów. Tak można by sparafrazować tytuł tej piosenki grupy Queen. Bogdan Ingers-Leben, kłaniam się Państwu.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Wspólnota leśna 8 uprawnionych wsi, która zarządza Doliną Chochołowską i Doliną Lejową w Tatrach, świętuje 200 lat istnienia. Ale najlepiej nie jest. Są spory i niesnaski. Chodzi o pieniądze. Idą upały, będzie gorąco, niebezpiecznie, zrobi się też na górskich wędrówkach, na szlakach. O tym będziemy mówić i będziemy Państwa przestrzegać. Zajrzymy na Zakrzówek. Nie jest łatwo, to bardzo trudny początek wakacji. Woda jest zanieczyszczona, rozpoczyna się remont ścieżki pieszo-rowerowej.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: A więc tak jak wspomniałem, wspólnota leśna 8 uprawnionych wsi, która zarządza Doliną Chochołowską i Lejową w Tatrach, świętuje 200 lat istnienia. To najstarsza prywatna wspólnota leśna w Polsce. Wspólnota jest ewenementem także z uwagi na fakt, że nawet jak powstawał Tatrzański Park Narodowy w 1955 roku, to komunistyczne władze nie naruszyły prywatnej własności górali z tej części Tatr. Okrągły jubileusz góralom przyszło świętować w atmosferze wewnętrznej walki o władzę we wspólnocie. Chodzi oczywiście o rozliczenia finansowe. Mówić będzie Paweł Skawiński, były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: To jest niezwykły ewenement, bo choćby patrząc na to, że wtedy górale nie mogli kupić tego kawałka Tat, więc ich przedstawiciel za ich pieniądze kupił. Potem zaczął się dramatyczny proces, bo on uważał to za swoje. Więc z jednej strony jest to historia walki o swoje, jest to historia bytu w Dolinie i ciągłości tradycji. Jak powstał Park Narodowy, nikt nie myślał na szczęście o tym, żeby próbować upaństwawiać te dobra.
3: Jan Piczura, kierownik wspólnoty leśnej uprawnionego ośmiu wsi w Witowie. Modernizowaliśmy też drogę od Doliny, od skrzyżowania Doliny Chochołowskiej do samej Polany Hucińskiej, za 1 700 000. A teraz budynki, szlaki i różne rzeczy kosztują nas ogromne pieniądze i jest wszystko udokumentowane, wszystko przedstawione, wszystko o wszystkim wiemy. Natomiast są ludzie, są podmioty, które chcą zaistnieć, chcą zburzyć naszą gospodarkę zrównoważoną, naszą dobrą pozycję, naszą po prostu nasz jubileusz.
4: Józef Zborowski, udziałowiec uprawniony. Panowie muszą albo zmienić po prostu podejście do uprawnionych i gospodarowania naszym majątkiem, albo po prostu podać się do dymisji połową młodych ludzi, nowych, którzy chcą się też angażować w to nasze dobro wspólne, jak widzicie. No, tysiące metrów sześciennych drewna zostało w lesie, gnije. To jest w mojej ocenie jako przedsiębiorcy tutaj i uprawnionego po prostu malwersacja naszego majątku.
5: Andrzej Skupień, starosta tatrzański. W każdej organizacji, mniejszej czy większej, dochodzi czasem do sporów. Jeżeli one są ostre, to czasami świadczy to o tym, że tym ludziom zależy. I tym, którzy mają takie zdanie i inne. Czyli tak trzeba na to spojrzeć, że jest pewne zadanie do zrobienia. Ono się opiera o kwestie formalne. Chcą wpisać swoje tereny do ksiąg wieczystych. Po to są pewne wymogi statutowe i po to, żeby to zrobić dobrze, trzeba najpierw ze wszystkimi się spotkać, wytłumaczyć im dobrze. Może wziąć prawnika jeszcze do tego. Natomiast tu pewnie zawsze jest ta presja czasu.
3: Uzyskaliśmy zgodę na to, żebyśmy pobierali opłaty z Doliny Chochołowskiej. Przede wszystkim za bilety i to jest właśnie główny nasz dochód. Ale my mamy straszne, duże wydatki związane przede wszystkim z huraganem z 2013 roku. Mamy odbudować drzewostanów, mamy naprawę dróg, ścieżek. No i oczywiście budynki były zrujnowane, przestarzałe, wszystko modernizujemy. Można gołym okiem zauważyć, co się dzieje.
4: Komitet podjął decyzję właściwie, aby dojść do przejrzystych jakby rozliczeń i pokazać to wszystko, jak to wygląda. Bo to takie trochę jest archaiczne podejście do rozliczeń. Dziś powinno być wszystko sfiskalizowane, pokazywane, jak to wszystko powinno wyglądać. No, zarzuty są przede wszystkim do wejść do Doliny Chochołowskiej. Dlaczego tam nie ma bramek elektronicznych? Tak, tutaj proszę pana, na wyciągu. No przecież każdy wie, ile tu jest ludzi na wyciągu, bo ma bramki. I te bramki rejestrują, liczą i to jest wszystko transparentne.
2: Teren parku ma 3 strefy. Strefę ochrony ścisłej, strefę ochrony czynnej i strefę krajobrazową. I własność prywatna w parku, czy wspólnotowa, jest objęta ochroną krajobrazową. Więc jest ten reżim ochrony najniższy. Natomiast to, na ile gospodarowane są lasy, zależy od planu urządzania lasów. I on jest kontrolowany przez park. I wydaje mi się też, że coraz więcej członków wspólnoty postrzega, że wartość chochołowskiej jest w turystyce.
1: Wspólnota leśna z Witowa zarządza ponad 3000 hektarów lasów w Dolinie Chochołowskiej i Lejowej. Obecnie jest 2100 uprawnionych współwłaścicieli tych lasów, z czego połowa od dłuższego czasu przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Nie wiedzieć, czemu Joe Cocker nie zdecydował się śpiewać. Dajmy jeszcze raz szansę. Joe Cocker. Prawie 17 minut po 17:00.

0: reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
4: A te najlepsze mają ich wiele.
3: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
4: To dobre strony Krakowa.
3: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
5: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
3: Osiedle Dobre Strony.pl.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Trudny i zniechęcający początek sezonu wakacyjnego na Zakrzówku. Woda w zalewie jest zanieczyszczona najpewniej pierwotniakami. Poza tym rozpoczął się remont ścieżki pieszo-rowerowej, która łączy pętlę przy ulicy Twardowskiego z zalewem. Prace na drodze stanowiącej jedno z głównych wejść na Zakrzówek mogą potrwać przez całe wakacje.
2: Nie jeżdżę tędy, więc nie dotknie mnie to za bardzo, ale myślę, że wielu rowerzystów to dotknie, tym bardziej w okresie wakacyjnym, także nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby to robić.
3: Jestem zachwycony, sam jestem kolarzem, potrzebuję, żeby była zremontowana, bo moje opony cierpią jadąc po niej.
4: Myślę, że będzie problem, tak przypuszczam, szczególnie w sezonie, w szczycie sezonu.
5: To dla mieszkańców bardzo niekorzystna sytuacja.
6: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Modernizacja ulicy Wyłom realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego. Cieszymy się, że taki projekt ma szansę realizacji, ponieważ rzeczywiście ta trasa wymagała już remontu, poprawy stanu technicznego, a jest to miejsce często uczęszczane zarówno przez pieszych odwiedzających chociażby Park Zakrzówek, ale także przez rowerzystów, którzy tą ulicą docierają w różne miejsca i stanowi ona ważny element tras rowerowych w tym rejonie. Przedłużyły się nieco procedury, jeśli chodzi o wyznaczenie organizacji ruchu. Planowane było to tak, żeby rzeczywiście tutaj nie zahaczać tą modernizacją, mówiąc potocznie, o wakacje. Umowa z wykonawcą została podpisana w pierwszych dniach maja, więc końcowy termin oddania całości zadania to początek lipca. Natomiast wykonawca rozpoczął pracę już dużo wcześniej. Różnego rodzaju przygotowania, chociażby zabezpieczenie tras migracji dla płazów. Natomiast ulica Wyłom na tym odcinku, który jest remontowany, zamykana jest tylko na czas głównych robót, czyli wylania nawierzchni. Wcześniej były prowadzone prace i tutaj wykonawca się przygotowywał. Mamy też nadzieję, że te prace główne uda się wykonać jak najszybciej, tak żeby ten termin ostateczny zakończenia inwestycji nie był jednoznaczny z terminem udostępnienia, tylko jeżeli to będzie możliwe, to będziemy ten fragment udostępniać mieszkańcom, pieszym, rowerzystom wcześniej, a wykonawca, tak jak teraz, prowadził prace przygotowawcze, tak będzie jeszcze pewne rzeczy kończył.
7: Sławomir Farbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Były przeprowadzone badania przez sanepid, tutaj uwarunkowania, abyśmy mogli dopuścić kąpielisko do użytkowania. Natomiast my jako ZIS przeprowadziliśmy szereg badań, ponieważ ta sytuacja była na pewnym etapie niejednoznaczna. Dlatego też postanowiliśmy poszerzyć tutaj diagnostykę, aby w pełni mieć obraz sytuacji. Już na samym początku, po zaobserwowaniu zawiesiny w nietce basenowej, pracowali na miejscu strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne. To była dla nas bardzo ważna informacja, ponieważ wiedzieliśmy, że nie ma dużego niebezpieczeństwa dla ludzi. Natomiast sami strażacy zarekomendowali nam, abyśmy rozszerzyli tą diagnostykę. Tak też zrobiliśmy. Postanowiliśmy zamknąć kąpielisko z troski o bezpieczeństwo użytkowników i przeprowadziliśmy szereg badań. Były to badania m.in. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim skierowaliśmy próbki do kilku akredytowanych laboratoriów. Także tak jak widać, tych badań było całkiem sporo.
8: Jeżeli chodzi o temat kąpieliska Zakrzówek, to dokonano pobrania próbki wody i okazuje się, że prawdopodobnie mogą być to pierwotniaki. Nie jest to bardzo szkodliwa substancja, pierwotniaki, substancja naturalnie występująca w wodzie przy pochodzenia roślinnego. Natomiast będziemy mieli informacje na ten temat, czy faktycznie tym czynnikiem, który spowodował to zmętnienie wody, właśnie jest pierwotniak.
9: Jak mogłoby to wpłynąć na czas zamknięcia obiektu? Czy te pierwotniaki stanowią jakąś większą przeszkodę niż mogłoby się wydawać wcześniej?
8: Wydaje mi się, że nie. Nie powinno to stanowić problemu do zamknięcia. Tak więc poczekajmy na badania, które i na tej podstawie zostanie podjęta decyzja. Jeżeli nie będzie oczywiście innych czynników fizykochemicznych na przykład, które spowodują, że to kąpielisko będzie nadal zamknięte.
9: Czy realistyczne jest myśleć, że uda się otworzyć Zakrzówek przed lipcem?
8: Mamy taką nadzieję. Mamy taką nadzieję oczywiście jako służby inspekcji sanitarnej. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców i musimy to zweryfikować.
1: Wyjaśnił Marek Gajowy, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora sanepidu w Krakowie. Zakrzówek zamknięty został tymczasowo już 2 czerwca. 17:32 minuty, Goombay Dance Band w Radiu Plus.
10: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my idol, Marlon Brando, and I
11: felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds,

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem lat.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, to ty.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
2: Za sprawą pogody niebezpiecznie robi się w Tatrach. Najbliższe dni mogą przynieść burze, ale też i wysokie temperatury. Już dzisiaj, chociaż nie było ostrego słońca, zrobiło się parno i duszno. Taka pogoda nawet w dolinach jest dla wędrowców bardzo niebezpieczna. Ostrzegać będzie Marcin Józefowicz, ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Ewidentnie warunki będą bardzo mieszane, od skwaru w dolinkach, od duchoty, po wysoko w górnych partiach jeszcze płaty śniegu, które są zagrożeniem poślizgowym, aż po burzę, która prawdopodobnie pojawi się i dzisiaj, i jutro, i pojutrze. Jednym słowem, trzeba być czujnym w górach, nie tylko patrzeć pod nogi, gdzie jest ślisko, gdzie nie zrobić sobie krzywdy organizmowi, tak trzeba patrzeć dookoła na mapy burzowe, na powiadomienia, jak ktoś wysoko na grani, to reagować szybko na piętrzące się kumulusy, tak żeby nie dać się zaskoczyć burzy gdzieś wysoko.
4: No to przede wszystkim wodę, coś do jedzenia, coś słodkiego, żeby tam nie zasłabnąć na szlaku. Jakąś pelerynę, jakby się ewentualnie pogoda zmieniła. No i że jesteśmy siostrami zakonnymi, no to małe Pismo Święte jest.
5: A prognozy sprawdzałyście? Czy liczycie na pomoc z góry?
4: Liczymy na pomoc z góry, ale myślę, że nie będzie padać, więc sprawdzałyśmy, że ma być dobrze.
5: Dzisiaj jest taki ciężki dzień, duszno jest strasznie.
4: Duszno jest, ale może nam się uda.
5: Ja czuję, że za chwilę będzie burza.
6: Zawsze mamy płaszcz przeciwdeszczowy, raczki.
7: Woda to jest tylko w termosie.

0: Tak musi być. I apteczka musi też być w plecaku, po prostu nóż musi być, zapalniczka.
1: Ta duchota, ten gorąc też może być dużym zagrożeniem, nawet jak nie jesteśmy bardzo wysoko.
2: Tak, ewidentnie powinny uważać na te warunki osoby, które mają jakieś problemy kardiologiczne, czy to problemy z układem oddechowym, jakąś niewydolność oddechową. W tym momencie weźcie pod uwagę to, że warunki się będą w takiej duchocie pogarszać, jeśli chodzi o stan dla naszego organizmu, i dopasujmy obciążenie wycieczką do naszego zdrowia, ale również do warunków, które się będą zmieniać, czyli raczej pogarszać.
3: Bardzo trzeba pilnować, żeby dużo pić.
2: Woda do picia?
4: Tak, woda jak najbardziej, dużo wody. Ja ogólnie się w życiu nie przygotowuję, wie pan, ja idę na żywioł. Nie uda się, to się uda, nie, no to trudno.
5: Idziemy w kierunku Morowańca.
1: Aha, hala Gosieńcowa. Tak, ambitny tak. Plan dzisiaj, uważajcie, patrzcie na niebo, że tak powiem, dosłownie.
6: A w plecaku mamy wodę, na pewno mamy płaszcze przeciwdeszczowe, no szczepkami trochę słabo, no i bluzy oczywiście, żeby było nam ciepło.
1: Dzisiaj jest taki, ja mam wrażenie, albo parny dzień bardzo gorący, no i przede wszystkim chyba burzowy będzie.
6: No tak właśnie też zwracaliśmy na to uwagę, czy czasem nie będzie padać, no ale stwierdziliśmy, że może akurat się wstrzelimy w okienko.
0: Wczoraj by się przydała taśma samoprzylepna, taka... Do tego ze względu na to, że kolega wchodził na rysy, no i mu się buty rozwaliły. No w połowie drogi, no szkoda.
7: To jest jedna rzecz, sprawdzić prognozę pogody, jaką pokazują. Nie tylko pod względem takich burz, deszczu, ale jaka temperatura panuje. I do tego dostosować naszą wycieczkę.
2: Pamiętajmy o nawadnianiu się przez całą wycieczkę, a nie w momencie, kiedy poczujemy pragnienie, żeby gdzieś tam lecieć do napotkanego potoczków tatrzańskiego, bo może się okazać, że powyżej w ten sam potoczek spływają resztki po turystach, którzy przechodzili szlakiem wyżej. Więc ostrożnie, tak? Uwaga tutaj na to nawadnianie się przygodne.
8: Zdzisław Chmiel, tatrzański przewodnik wysokogórski. Sporo picia i to dobrego. Nie jakąś tam wodę kranówkę, ale najlepsze wody wysoko zmineralizowane, czy ewentualnie środki takie dobrze nawadniające, które pozwalają na uzupełnienie nie tylko samej wody, ale również różnych soli mineralnych, które wraz z potem tracimy w organizmie.
9: Burze i wysokie temperatury, a więc taka niebezpieczna pogoda, może utrzymać się w górach co najmniej do poniedziałku. Potem też ma być ciepło, ale w prognozie od poniedziałku burz jeszcze nie widać. Jak będzie? Czas pokaże.

0: Reklama.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
5: A te najlepsze mają ich wiele.
4: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
5: To dobre strony Krakowa.
4: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
6: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
4: Osiedle Dobre Strony.pl.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: No, czy państwo pamiętają o tym, że Pustynia Błędowska zamieni się w ten weekend w wielkie miasteczko rowerowe? W tegorocznej edycji Małopolska Tour są nowości. Wydarzenie trwać będzie 2 dni. Będzie również wyścig MTB. Kolarskie wydarzenie to doskonała okazja, żeby odkrywać region z perspektywy roweru i zdobywać też wiedzę o bezpiecznej jeździe. Będzie wiele atrakcji, między innymi Akademia Rowerowa i bezpłatny serwis.
2: Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Bardzo się cieszę, że Małopolska wraca na Pustynię Błędowską, bo to jest fantastyczne miejsce do tego, żeby właśnie tam się spotkać z miłośnikami rowerów, z rodzinami, ze znajomymi, z dziadkami, wujkami, ciociami. Wszyscy przybywajcie. To jest właśnie to miejsce, w którym 20 i 21 będzie fantastyczna zabawa, pełna dobrej energii, zdrowia, smaków, zabawy, uśmiechu, radości.
3: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Wyjątkowe wydarzenie dla rowerzystów, dla wszystkich pasjonatów sportu rowerowych, ale przede wszystkim dla wszystkich osób, które chcą aktywnie spędzić czas z rodziną, ale też są na przykład bardzo zapalonymi rowerzystami, realizując różnego rodzaju zjazdy MTB oraz inne bardziej wyczynowe.
4: Co jest największą nowością tegorocznej edycji?
2: 20 mamy część zadedykowaną bardziej profesjonalistom, tym, którzy uprawiają jazdę na rowerze profesjonalnie. Jest to MTB Festival. Kiedyś mieliśmy tylko wersję MTB Festival w Czebini. Bardzo się podobała, dzwonili do mnie fani tej właśnie jazdy na rowerze i oni zmotywowali nas, żeby do tego wrócić i zaproponować 2 trasy na 27 i 53 kilometry. A drugi dzień oczywiście to jest typowy nasz ukochany rodzinny rajd rowerowy, gdzie wszyscy przybywamy od maluszka do staruszka. Wszyscy się cieszymy. Jedziemy oczywiście też na 3 etapach tego rajdu. To jest 8 kilometrów, 20 i 30, więc każdy wybiera tą opcję, którą jest w stanie udźwignąć z tymi dzieciakami. Mamy Kids Race, całą animację, która jest przygotowana do tego, aby dziećmi się zająć, żeby oni mogli mieć różne konkursy, zabawy.
3: To wydarzenie jest organizowane nie tylko dla tych pasjonatów zawodowych, ale również dla rodzin, dla małych dzieci. Wszystko po to, abyśmy pokazywali, że Małopolska jest bardzo aktywna, aktywna fizycznie, ale również pokazali, że Małopolska stawia na jazdę rowerem. Małopolska rowerzystom, wszystkim pasjonatom rowerów oferuje ponad 1000 kilometrów ścieżek rowerowych i cały czas ścieżki pojawiają się nowe w naszym regionie. Realizują to gminy, powiaty. My jako Samorząd Województwa Małopolskiego również w kolejnych latach przygotowujemy, projektujemy i budujemy kolejne ścieżki.
2: Małopolska jest potęgą rowerową. To u nas mamy Velo Małopolska. Łączymy północ z południem, wschód z zachodem, a poza tym do tych naszych Velo Małopolska dopinają się wszystkie małe ścieżki rowerowe, które są budowane przez nasze samorządy.
4: Co czeka najmłodszych uczestników i osoby, które nie startują w rajdzie.
2: Będzie zorganizowane całe miasteczko piknikowe, a w nim będą właśnie pokazy rowerowe, akademia rowerowa, konkursy, gra terenowa, strefa relaksu, foto, budka ciesząca się ogromną popularnością, no i dodatkowo nowość, muzyczny autobus, do którego wszystkich zapraszamy.
3: Również pogadanki w zakresie bezpieczeństwa. Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze. Oczywiście stawiamy bardzo mocno na bezpieczeństwo. Stąd rozmowy z policją, strażą pożarną, ratownikami medycznymi.
2: Klimat niepowtarzalny, zapach lasów sosnowych i ich urok jest też niepowtarzalny, w związku z czym przybywajcie, a ludzie i energia, która tam jest, jest równie fantastyczna, więc spędźcie z nami ten sobotni i niedzielny dzień.
3: Zapraszam wszystkich uczestników, wszystkich mieszkańców na Małopolska Tour. Nieważne, jaki kto ma rower. Ważne, żeby ten rower był sprawny, miał odblaski, żeby każdy miał kask i nie zabraknie dużo miłej atmosfery. Zapraszamy na Pustynię Błędowską.
0: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Reklama.
1: Czekamy na wiadomości o 18:00 w magazynie reporterów. To wszystko kolejnym już w lecie, w poniedziałek. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Pozostanę z Państwem do 20:00.

0: premier zapowiada kolejny krok. Chodzi o aferę w szpitalu południowym. Przyznał się do winy, ruszył proces w sprawie zabójstwa kobiety w Poznaniu. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Zostały skradzione przez Niemców w trakcie wojny. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od wypadku na S8 w pobliżu węzła Opacz. Bus potrącił kobietę, która wysiadła z samochodu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Kierowcy muszą uważać na duże utrudnienia w ruchu. Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Sprawę ma nadzorować prokurator generalny, przekazał podczas konferencji w Brukseli Donald Tusk.
1: Będę też zwracał się do prokuratora generalnego ze względu też na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie i nieważne jest dla mnie, dla kogo ona będzie przykra. Ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca.
0: To wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Dawid Kacprzyk miał w ubiegłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych i stworzyć w szpitalu południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków KO. Medyk zwrócił część pieniędzy na konto placówki, zrezygnował z członkostwa w partii i zrzekł się mandatu radnego. Sprawę bada prokuratura. Wkrótce zajmie się nią także Najwyższa Izba Kontroli. Przed sądem przyznał się do zabójstwa. Ruszył proces Jarosława S., który w lipcu ubiegłego roku brutalnie zabił byłą partnerkę w Poznaniu. Tragedia rozegrała się w mieszkaniu przy ulicy Nad Potokiem, a w pokoju obok był 2-letni syn pary.
2: 11 lipca 2025 roku w Poznaniu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, zadał nie mniej niż 49 uderzeń nożem.
0: Odczytywał akt oskarżenia prokurator Juliusz Łoś. Mężczyźnie grozi dożywocie. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask, uważają lekarze. 16-latka odzyskała przytomność i z ojomu przeniesiona została na chirurgię dziecięcą.
3: Jeszcze oczywiście czekają bardzo, bardzo długie leczenie, kilka kolejnych operacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gdyby ta dziewczynka miała kask na głowie, na pewno by do aż tak poważnych obrażeń nie doszło.
0: Mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik oddziału chirurgii. Przypomnijmy, tydzień temu w Przytocznej 16-latka spadła z hulajnogi i doznała obrażeń głowy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Mowa o fragmencie rękopisu hymnu Gaudy Mater Polonia, pierścieniu króla Zygmunta I Starego oraz o 11 miniaturowych eksponatach kolejowych. Zostały skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej.
5: Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy. Nieco inny od znanych, dlatego jest najcenniejszy.
0: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Przez tydzień odzyskane dobra kultury będą prezentowane dla zwiedzających w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Na razie trwają konsultacje w sprawie tego, dokąd ma trafić na stałe rękopis hymnu. Pierścień zobaczymy w Krakowie, a eksponaty kolejowe w Warszawie.
6: I pół minuty po 18:00. Anna Jantar w Radiu Plus, Bogdan Ingersleben również. Kłaniam się Państwu.

Będą książki w tej godzinie dla Państwa, będą zaproszenia do Teatru Praska 52 na niedzielę i oczywiście będą informacje o tym, z czego w najbliższym czasie można w Krakowie i w okolicach skorzystać. To akurat weekend przed nami, w którym w wielu miejscach Krakowa, nie tylko Krakowa, bo nie tylko w Krakowie odbywać się będzie przywitanie lata. I o tym także mówić będziemy. b.ingersleben@radio-plus.pl. Ten adres Państwu się przyda.

63. lot południowo-zachodniej Polski imienia Franciszka Żwirki odbywa się w Pobiedniku Wielkim dziś i jeszcze jutro. Organizowane przez Aeroklub Krakowski zawody są najstarszym na świecie tego typu zdarzeniem, najstarszą imprezą sportu samolotowego. Zaliczane są do rankingu samolotowego Pucharu Polski. W czasie zawodów odbędą się konkurencja nawigacyjna i konkurencja lądowań. Najbardziej widowiskowa część zmagań sportu samolotowego. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy interesują się trochę samolotami, trochę lataniem, zechcą oglądać to widowiskowe. Pierwsze zawody odbyły się w 1929 roku. To było rok po utworzeniu Akademickiego Aeroklubu Krakowskiego. Nazwa zawodów upamiętnia wybitnego polskiego pilota, zwycięzcę słynnego challenge'u z 1932 roku i dwukrotnego zwycięzcę krakowskiej imprezy, Franciszka Żwirko. Radio Plus. 12 minut po 18:00, Brian Ferry w Radio Plus.

0: Reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchè Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
4: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
0: Reklama.

0: w niedzielę o 18 na deskach Teatru Praska 52 pozycje terapeutyczne. O tym przedstawieniu opowiadałem Państwu wczoraj, ale może nie wszyscy akurat radia słuchali. To sztuka o tym, czy psychoterapeuta sam może potrzebować terapii. Co się stanie, gdy do jego gabinetu trafią nie tylko ekscentryczni pacjenci, ale ich jeszcze bardziej zwariowane problemy. A jeśli do tego dołoży się jeszcze butelkę whisky, apodyktyczną matkę i dziwne odgłosy zza ściany? No, będzie miszmasz. Jest to pełna błyskotliwego humoru, ironii i nieoczekiwanych zwrotów akcji komedia kryminalna, która rozgrywa się w pozornie spokojnym gabinecie terapeutycznym. Doktor Max Żabczyński, na co dzień próbujący zapanować nad chaosem cudzych emocji, sam coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością. Na scenie przewija się galeria barwnych postaci. Zazdrosny mąż, balansujący na granicy załamania nerwowego, demoniczna staruszka, mamin synek sparaliżowany wizją niezadowolonej matki. Ich spotkania z doktorem Żabczyńskim prowadzą do serii dynamicznych, a momentami groteskowych sytuacji, w których komizm splata się z refleksją nad ludzkimi pragnieniami, obawami i tęsknotami. Dialogi pełne ciętej ironii i przewrotnych puent odsłaniają coraz głębsze warstwy emocjonalne bohaterów. To spektakl, który balansuje na granicy komedii i tragedii, oferując błyskotliwy obraz ludzkich słabości, pragnień i paradoksów. Mogą Państwo się wybrać w niedzielę. Dwuosobowe zaproszenie czeka. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Pod ten adres proszę pisać. Odpiszę pierwszej osobie, której mail do mnie dotrze. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Przypomnę, to zaproszenie do teatru podwójne, dwuosobowe, do Teatru Praska 52 na niedzielę na godzinę 18.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Zbliża się 18.30. Za chwilę wiadomości przedstawi nam Dominika Baraniec.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Dzik był spłoszony przez psa, a dziecko zostało już wypisane ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji. Wczoraj na jednym z osiedli na Klinach zwierzę przewróciło wózek z rocznym maluchem. Dziecko zostało przebadane, jego życiu już nic nie zagraża.
1: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały. Jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu.
0: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście. Zwiększy się m.in. liczba odłowni.
2: Nastąpi zwiększenie ilości odłowni z 3 do 6. Odstrzał przez koła łowieckie zostanie nie tylko utrzymany, ale jeszcze zwiększony.
0: Mówi Antoni Fryczek, sekretarz miasta. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane.
3: To są wiadomości Radia Plus.
0: Już ponad 43 tysiące biegaczy zapisało się na tegoroczny Poland Business Run. Ten odbędzie się w Krakowie 5 i 6 września. 30 sierpnia podobny bieg wystartuje w Warszawie. Pakiety na wydarzenia stacjonarne oraz wirtualne są dostępne do 27 lipca. 4-kilometrową trasę wokół krakowskich Błoń lub na lotnisku Bemowo będzie można nie tylko przebiec, ale i przejść.
4: PBR Walk. W zeszłym roku spacer odbył się tylko w Krakowie, a w tym roku i w Krakowie, i w Warszawie. Też od liczby zapisanych biegaczy będzie zależała ta ostateczna liczba również beneficjentów. W poprzednim roku było to 159 osób. Myślimy, że w tym roku przy okazji tego 15-lecia uda nam się też jakiś rekord pomocowy tutaj wykręcić.
0: Mówi Kamil Bąbel, dyrektor Fundacji Poland Business Run. W ramach przygotowań do biegu można skorzystać z bezpłatnych treningów.
4: Treningi odbywają się 2 razy w miesiącu w Krakowie i raz w miesiącu w Warszawie. Jeżeli ktoś jest na początku drogi, chciałby porozmawiać właśnie z trenerem, chciałby się dowiedzieć, czy dobrze biega, czy dobrze sobie dobrał obuwie, czy to obciążenie treningowe, które sobie założył, jest odpowiednie, no to jest idealna okazja.
0: A 1 lipca rozpoczną się zapisy na biegi dla dzieci. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na pomoc osobom po amputacjach kończyn i po mastektomii.
3: To są wiadomości Radia Plus.
0: Polska wymiera, w dzieciach nadzieja. To hasło 12. Krakowskiego Marszu dla Życia i Rodziny, które w niedzielę przejdzie ulicami Krakowa. Dane demograficzne są zatrważające, jeśli chodzi o dzietność w Polsce, mówi Sławomir Skiba, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi w Krakowie.
5: Zaczyna się odbywać w zastraszającym tempie. Nie mamy już praktycznie normalnej zastępowalności pokoleń. Współczynnik dzietności na jedną kobietę wynosi w tej chwili 1,32, co sytuuje nas na szarym końcu w Europie.
0: Według danych organizatora tylko w pierwszych 3 miesiącach tego roku liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się o ponad 155 tysięcy osób. Krakowski Marsz dla Życia i Rodziny wyruszy o godzinie 11.30 z Placu Matejki. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. Wieczór pogodny i bardzo ciepły, w końcu czuć lato. Na termometrach 27 stopni, w nocy temperatura spadnie minimalnie do 18, więc ciepło. A to początek upałów, bo jutro w ciągu dnia nawet 32 stopnie na termometrach w Krakowie. W niedzielę podobnie, ale przez region będą przechodzić gwałtowne burze. Biometr niekorzystny.
6: Pani Edyta już w skrzynce mailowej ma odpowiedź, w jaki sposób skorzystać z biletów do Teatru Praska 52. W przyszłym tygodniu też będą bilety na spektakle grane w przyszłym tygodniu.

20 minut do 19. Za 20 minut rozpoczynają się Dni Myślenic. Wszystkie wydarzenia odbywać się będą na rynku, a wstęp jest bezpłatny. O 19 rozpocznie się tam pokaz akrobacji formacji Unique. To myślenicka formacja cheerleaderek z liceum imienia Tadeusza Kościuszki. Pokażą akrobację idealnie zsynchronizowaną i pełną sportowej emocji. O 20 balet dworski Krakowia Dansa zaprosi Państwa w świat dawnych epok, pełen elegancji, barwnych kostiumów i historycznych tańców. To dziś na rynku w Myślenicach. Jutro wcześniej, bo już o 17 koncertować będzie Sarsa. Jej charakterystycznego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Od lat podbija listy przebojów. W czasie koncertu będzie nowoczesny pop, emocje i przeboje, które publiczność prawdopodobnie doskonale zna. O 19 Happy Set, a o 21 na scenie pojawi się Grzegorz Chyży, jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów popowych. Niedziela na rynku w Myślenicach od 17. Kamil Bednarek. To będzie reggae w najlepszym wakacyjnym wydaniu, pełnym słońca i lekkości. O 19.00 Afromental będzie grać mieszankę rocka i popu. A o 21.00 rozpocznie się finał Dni Myślenic pod znakiem tanecznych hitów. Wszystkie imprezy, które się odbywają, są darmowe, wstęp wolny. Myślę, że skorzystają Państwo. Tina Turner w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bezkosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Reklama. Bum, bum.

Wojciech Gąsowski. Gdzie się podziały tamte prywatki? Nie wiemy, ale wiemy, że w niedzielę na zakończenie Dni Myślenic będzie coś w rodzaju prywatki. Potańczą państwo. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl to adres mailowy, pod który państwo piszą, jeżeli lubią czytać. Upadek Anioła to książka, którą chcę się podzielić z państwem jeszcze przed 19. 36-letnia Sophie, córka dyplomaty, ma kochającego męża, piękny dom i po raz pierwszy od lat, gdy sięga po ukochany pędzel, wierzy, że wreszcie jej pasja przerodzi się w prawdziwą pracę. W jej życiu niczym objawienie zjawia się Aris, student z Grecji. Zaczynają wspólną pracę. On, niczym ubrane w ciało bóstwo, pozujący do jej obrazów, ona jako czuła dłoń, która uchwyci piękna chłopaka. Aris jest młody, tak młody, że Sophie chce wprowadzić go w świat sztuki, tak młody, że zrobiłaby wszystko, by pomóc mu odnaleźć własną drogę. Wszystko, byle tylko go nie zranić i byle tylko się w nim nie zakochać, bo Aris jest zbyt młody, aby mogła się w nim zakochać. Jak będzie? Jak ta historia się potoczy? Można się przekonać, trzeba przeczytać. Upadek Anioła, książka, którą przekażę osobie, której mail dotrze do mnie jako pierwszym do skrzynki. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Pod ten adres proszę pisać. Donna Summer w Radio Plus.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.
3: Mail od pani Małgorzaty dotarł najszybciej. W skrzynce mailowej za chwilę będzie informacja.

0: Niestabilny rozejm na Bliskim Wschodzie. Izrael atakuje Libana. Dziś sekcja zwłok mężczyzny po wypadku w Świdniku. Za kierownicą siedziała sędzia. Porozmawiamy też ze studentami. Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, nadal duże utrudnienia na S8 w pobliżu węzła Opacz. Przypomnijmy, bus potrącił tam kobietę, która wysiadła z samochodu. Walczy o życie w szpitalu, do którego trafiła na pokładzie śmigłowca LPR. Na miejscu są spore utrudnienia w ruchu, mogą potrwać nawet 2 godziny. Izraelski atak po ogłoszeniu rozejmu pomiędzy Izraelem a Hezbollahem. Oficjalnie zawieszenie broni obowiązuje od 4 godzin. Przez zaostrzenie sytuacji w Libanie w ostatniej chwili odwołano rozmowy USA z Iranem w Szwajcarii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeśli ostatecznie ataki ustaną?
1: Wydaje się, że otwiera to furtkę do rozmów pokojowych w Szwajcarii. Niewykluczone, że dojdzie do nich jeszcze w ten weekend. Zgodnie z zawartym porozumieniem o zawieszeniu broni, Stany Zjednoczone i Iran dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznego traktatu pokojowego. Pomimo zawirowań, Iran pozwolił na ruch statków handlowych w strategicznej cieśninie Ormuz. Amerykanie także oficjalnie potwierdzili zniesienie blokady irańskich portów. Jednak to, czy takie warunki zostaną utrzymane, zależy od tego, czy utrzymane zostanie zawieszenie broni.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Dziś sekcja zwłok mężczyzny, który zginął w wypadku w Świdniku w Lubelskiem. Za kierownicą siedziała sędzia, która potrąciła 83-latka na przejściu dla pieszych.
2: Przebadano uczestniczkę tego zdarzenia, czyli kierującą pojazdem kobietę na zawartość alkoholu. Badanie to nie wykazało w jej organizmie obecności alkoholu. W tej sprawie nie przedstawiono nikomu jeszcze zarzutów. Toczy się postępowanie w sprawie.
0: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Sprawa zostanie przekazana innej prokuraturze poza województwem lubelskim, aby zapewnić, że postępowanie będzie obiektywne. Trwa wielkie liczenie strat po wiosennych przymrozkach. Tak jest m.in. w Świętokrzyskiem. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników. Niskie temperatury najgorzej zniosły drzewa owocowe, mówi wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki.
3: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
0: Przymrozki dotknęły m.in. gminę Szydłów, czyli śliwkową stolicę regionu. Najtrudniejsza sytuacja jest z kolei w powiatach sandomierskim i buskim. Tam straty sięgają nawet 90%.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Dla studentów to czas wytężonej pracy.
5: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
6: A czego?
5: Dwa prawo rzymskie.
6: Co teraz?
5: Wrzesień czeka.
7: Ja sobie raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak. Więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
6: Na ostatnią chwilę się nie uczysz?
7: Nie.
6: Dużo egzaminów przed tobą?
7: Jeszcze jeden, ostatni.
6: I co potem?
7: Co potem? Wakacje, praca. Zobaczymy, co będzie.
0: A jak uczyć się skutecznie, mówi dr Maciej Michalak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
8: Uczyć się część ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia poznawczego, gdzie uczymy się i potem w zasadzie mamy wrażenie, że przeczytaliśmy ileś stron, a nic z tego nie pamiętamy. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o dietę i o to nasze regularne odżywianie.
0: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem.
9: Trzy i pół minuty po 19:00.

6 minut po 19 do 20, tak jak obiecałem, będę Państwu towarzyszyć, wspólnie będziemy słuchać muzyki, nie tylko, bo są książki, które na tę godzinę przygotowałem i tymi książkami z Państwem się podzielę. Są oczywiście informacje o wydarzeniach, które będą miały miejsce i być może zechcą Państwo skorzystać. Na razie Urszula, dmuchawce, latawce, wiatr.

0: Piknik rodzinny przy sanktuarium świętego Jana Pawła II będzie dobrą okazją do wspólnego spędzenia czasu, do budowania relacji, ale też i do wypoczynku, i aktywnego wypoczynku. Piknik rozpocznie się w niedzielę, w samo południe. Będą m.in. gry, zabawy, konkursy, warsztaty edukacyjne. Będzie też można próbować sił w biegu dobroczynności Veritatis Splendor.
1: Małgorzata Stoch-Staszel, Instytut Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. Piknik rodzinny to bardzo dobrze znana już krakowianom impreza, którą organizujemy wraz z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie oraz z Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Jest to wydarzenie, które przede wszystkim ma integrować społeczność. Ma również być czasem zabawy, rozrywki dla rodzin. Chcemy, aby tak jak całoroczny cykl Akademia Rodzinna ma na celu właśnie integrację i wspólny, dobry czas rodzinny, żeby tak samo piknik był właśnie takim czasem, który w tej zabieganej codzienności rodzina może po prostu spędzić razem ze sobą, dobrze się bawiąc, podejmując różne fajne, ciekawe aktywności, odkładając na bok telefony, inne rozpraszacze, po prostu ze sobą pobyć.
2: Jakie atrakcje czekają na tych małych i tych większych?
1: Przygotowaliśmy cały pakiet atrakcji, zarówno dla dzieciaków najmłodszych, tych starszych, dla rodziców, również dla seniorów. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc będą gry i zabawy, będą konkursy z nagrodami oczywiście, więc tutaj już dziś zapraszamy najmłodszych. Będą różnego rodzaju tory przeszkód, podczas których będzie można właśnie zdobyć różne upominki. Będą warsztaty edukacyjne. Dla starszych przygotowaliśmy pokazy pracy służb mundurowych, cała strefa dla najmłodszych, strefa zabawowa, czyli szaleństwo na ulubionych przez dzieci dmuchańcach oczywiście.
2: Czym jest bieg dobroczynności Veritatis Splendor?
1: W tym roku bieg dobroczynności będzie odbywał się znowu na terenie sanktuarium świętego Jana Pawła II, więc wracamy tak naprawdę już po raz drugi do miejsca, które będzie łączyło taki aspekt fizyczny, sportowy z takim aspektem mocno duchowym, gdyż wiemy, że ta lokalizacja, ta przestrzeń jest szczególnie związana właśnie z postacią Jana Pawła II. Chcemy o tym przypominać. Ta postać inspiruje do jedności, do refleksji, również do działania na rzecz potrzebujących i bieg, który ma już właśnie w tym roku swoją jubileuszową 10. odsłonę, będzie nas również do tej dobroczynności zachęcał. Jeżeli chodzi o godzinę rozpoczęcia biegu, to rozpoczniemy bieg o godzinie 14, ale już od godziny 12 będzie otwarte biuro zawodów, gdzie będzie można odbierać pakiety startowe i od godziny 14 ruszamy tą właśnie trasą 5-kilometrową, która będzie tutaj w okolicach sanktuarium. Mamy również bieg dla najmłodszych, tak zwany bieg lolka. To jest bieg, który tak naprawdę ma zaangażować naszych najmłodszych uczestników w wieku od 3 do 7 lat. I zachęcamy również, żeby zjawić się wcześniej ze swoimi pociechami, zapisać się w biurze zawodów, gdyż tutaj mamy akurat ograniczoną ilość miejsc, a na każdego uczestnika będzie czekał upominek po ukończonym biegu.
2: Na co zostaną przekazane kwoty z opłaty startowej?
1: Będzie oczywiście przekazane część przychodów właśnie z zapisów. W tym roku na remont kuchni świętego brata Alberta, więc ma bieg takie bardzo, przełożenie takie bardzo pomocowe i o to nam też chodzi.
2: To już 10. edycja biegu. Co się działo przez ten czas?
1: Jubileusz zawsze skłania do refleksji, zawsze skłania do podsumowań. Bardzo się cieszymy, że organizujemy po raz kolejny wydarzenie, które właśnie już od lat łączy zarówno sport, coś co było również bliskie Janowi Pawłowi II, łączy taki wspólnotowy charakter integracyjny, ale też właśnie ten aspekt pomagania drugiemu człowiekowi, aspekt dobroczynności.
0: Piknik, przypomnę, rozpoczyna się w niedzielę w samo południe przy sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Kwadrans po 19:00.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
7: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
6: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
8: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

26 minut po 19. Czekamy na Dominikę Baraniec, ale nie będziemy tego czasu tak bezproduktywnie spędzać. W tym czasie Państwo będą pisać do mnie, jeżeli będą chcieli przeczytać poważną książkę. Długowieczność kobiet. Przez dekady badania nad starzeniem się prowadzono z męskiego punktu widzenia. Kobiece ciało było traktowane jako biologiczny wariant, wyjątek od reguły, źródło zmiennych, które komplikują analizę. Doktor Łukasz Sobkowiak odchodzi od tego uproszczenia i zaprasza do spojrzenia na zdrowe starzenie się kobiet jako na autonomiczną, fascynującą opowieść, głęboko zakorzenioną w biologii molekularnej, a jednocześnie nierozerwalnie związaną z codziennymi wyborami i doświadczeniami życiowymi. Będzie można poznać proste nawyki, które sprawią, że będzie się żyć nie tylko długo, ale i w zdrowiu. Dowiedzieć się, jak dzięki systematycznym działaniom, takim jak codzienny ruch, odpowiednia dieta, unikanie zagrożeń ze strony środowiska, zachować nie tylko kondycję fizyczną, ale też zdolności poznawcze. Ta książka pokaże, że niezależnie od wieku można zadbać o swój organizm bez rewolucji, za to z konkretnym planem na to, by na długo zachować sprawność ciała i umysłu. Długowieczność kobiet. Taki tytuł ma ta książka. b.ingersleben@radio-plus.pl. Pod ten adres Państwo piszą. Pierwsza osoba, której mail dotrze do mnie, raczej pierwszy mail, który do mnie dotrze, doczeka się odpowiedzi, jak tę książkę pozyskać. b.ingersleben@radio-plus.pl.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. To pierwotniaki najpewniej zanieczyszczają zakrzówek, dowiedział się nasz reporter. Choć jak twierdzi sanepid, nie stwarza to dużego zagrożenia, to wciąż trzeba potwierdzić wyniki badań próbek wody. Przedstawiciele sanepidu mają nadzieję, że kąpielisko uda się otworzyć jeszcze przed początkiem lipca.
1: Okazuje się, że prawdopodobnie mogą być to pierwotniaki. Nie jest to bardzo szkodliwa substancja. Pierwotniaki, substancja naturalnie występująca w wodzie pochodzenia roślinnego. Natomiast w najbliższą sobotę będziemy mieli informację na ten temat, czy faktycznie tym czynnikiem, który spowodował to zmętnienie wody, jest pierwotniak.
0: Mówił Marek Gajowy, PO, zastępca dyrektora sanepidu w Krakowie. Zakrzówek został tymczasowo zamknięty 2 czerwca.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Obowiązkowa lista alergii, żywienia i chorób. Nowe przepisy mają zadbać o bezpieczeństwo dzieci w wakacje. Od tych wakacji rodzice mają obowiązek informowania organizatorów kolonii i półkolonii o specjalnych potrzebach swoich pociech.
3: W karcie uczestnika wypoczynku znalazło się miejsce, w którym należy podać informacje na temat dziecka, które mogą pomóc we właściwej organizacji wypoczynku dla tego dziecka przez wychowawcę czy przez kierownika.
0: Mówi Artur Pasek, wicekurator oświaty w Małopolsce. Z kolonii, półkolonii i obozów w Małopolsce ma w tym roku skorzystać ponad 60 tysięcy osób, a blisko 150 zespołów ratowników medycznych będzie dbać o bezpieczeństwo turystów w Małopolsce. Sezon wakacyjny w województwie zacznie się oficjalnie 27 czerwca. Absolutną nowością w tym roku jest motokaretka. Pojazd będzie testowany w Zakopanem.
4: Motokaretka, czyli zespół jednoosobowy, który będzie poruszał się na motocyklu. Ratownik na motocyklu w Zakopanem, w tym miejscu bardzo trudnym, jeśli chodzi o dostępność przy bardzo dużym ruchu pieszych. Wiemy, że tam ptaki. Testujemy to rozwiązanie i będziemy mieli jedną taką karetkę zmotoryzowaną.
0: Mówił wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Z Ojcem Pio, zasłuchani w Boga, to hasło 24. ogólnopolskiego czuwania czcicieli świętego Ojca Pio i członków grup modlitwy, które odbędzie się w Krakowie. Jest najważniejszym corocznym wydarzeniem krzewiącym kult tego świętego. Co roku przejeżdża tu kilka tysięcy osób, mówi brat Maciej Zinklewicz, kapucyn.
5: To jest przede wszystkim dziękczynienie Panu Bogu za dar życia, świętości, też za właśnie beatyfikację, kanonizację Ojca Pio i okazja do modlitwy, do zanoszenia Panu Bogu kolejnych naszych intencji. Zawsze są relikwie Ojca Pio, rękawica albo cała chusta, którą okrywał swój bok.
0: Spotkanie rozpocznie wprowadzenie relikwii świętego. Będzie modlitwa, uwielbienie, msza święta i konferencja.
5: Jedną z konferencji głosi ksiądz Zyzak. Napisał pracę o Ojcu Pio, o modlitwie Ojca Pio. No i będzie też podejmował ten temat, w jaki sposób Ojciec Pio się modli, w jaki sposób słucha Boga na modlitwie.
0: Czuwanie odbędzie się jutro w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Przyjść może każdy. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. Wieczór pogodny i bardzo ciepły, w końcu czuć lato. Na termometrach 27 stopni, w nocy temperatura spadnie minimalnie do 18, więc ciepło. A to początek upałów, bo jutro w ciągu dnia nawet 32 stopnie na termometrach w Krakowie. W niedzielę podobnie, ale przez region będą przechodzić gwałtowne burze. Biometr niekorzystny.

trzy dni koncertów, spotkań, tradycji, letnich rytuałów. Od dziś do niedzieli Kraków ponownie świętować będzie Noc Świętojańską w czasie wianków. To jedno z bardziej wyczekiwanych wydarzeń początku lata. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Między ogniem a wodą i łączy dawną tradycję z nowoczesnymi formami uczestniczenia w kulturze. Rozpoczyna się już dziś na bulwarze Rodła. Tam odbędzie się plenerowy pokaz filmu Cinema Paradiso. Równolegle muzyczne emocje rozgrzeją uczestników Nocy Tańca Festiwalu Etno Kraków rozstaje w przestrzeni wesoła. Najwięcej atrakcji planowanych jest na jutro. Historyczne przestrzenie Krakowa zamienią się w sceny muzyczne za sprawą silent disco organizowanych w Barbakanie oraz po raz pierwszy na dziedzińcu Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są też taneczne aktywności na plantach, gdzie uczestnicy będą mogli próbować swoich sił w czasie warsztatów solo Charlestona, a następnie wziąć udział w swingowej potańcówce. Nieodłącznym elementem tego święta zostają tradycyjne wianki. W różnych częściach miasta powstaną specjalne stacje ich plecenia, m.in. w Barbakanie, na Powiślu, przy skwerze Ewy Demarczyk i na pewno przy kościele świętego Kazimierza. Będzie można stworzyć własne kompozycje z kwiatów, ziół, traw, a następnie wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy wianek.

0: A może zainteresowani są Państwo zupełnie czym innym, koncertem, ale na organy. Trwa 34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Letnie Koncerty Organowe. To jeden z najważniejszych krakowskich festiwali poświęconych muzyce organowej. Jest okazja jeszcze dzisiaj na 20.15 wybrać się do Bazyliki Świętej Trójcy. To Bazylika Dominikanów przy Stolarskiej. Tam przy organach zasiądzie Tomasz Adam Nowak. Kolejny koncert będzie w niedzielę w kościele Świętego Szczepana przy ulicy Sienkiewicza 19. Niedzielny koncert rozpocznie się wcześniej, bo o 16, a wykonawcami będą Kinga Kucharczyk i Marcin Kucharczyk, oboje pochodzą z Krakowa. Wstęp na koncerty organowe jest oczywiście bezpłatny.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: bank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
5: A te najlepsze mają ich wiele.
4: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
5: To dobre strony Krakowa.
4: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
6: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
4: Osiedle Dobre Strony.pl.
7: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
10: Reklama.

0: Książka o długowieczności kobiet. Powędruję do pani Anny. W końcu udało się nam skontaktować mailowo i wszystko stało się jasne. Za chwilę będzie pani miała kolejnego maila w swojej skrzynce odbiorczej.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Czy państwo wiedzą, że od wczoraj, codziennie, gdy tylko będzie pogodnie, od 10 do 18 można korzystać z bezpłatnego kąpieliska w parku Bagry Wielkie? Tam nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. I sezon kąpielowy na Bagrach Wielkich potrwa do 6 września. Dziś rozpoczął się też sezon na odkrytym basenie Wandzianka, który funkcjonuje w ramach kompleksu sportowego Klubu Sportowego Wanda przy Bulwarowej, tuż obok Zalewu Nowochódzkiego. Tam można korzystać z kąpieli od 10 do 19. Jeżeli tylko pogoda dopisze i woda będzie na tyle ciepła, by do niej wchodzić, to korzystajcie państwo. 8 minut do 20. Dziękuję państwu za spędzenie dzisiaj popołudnia i wczesnego wieczoru ze mną. Mam nadzieję, że z tych propozycji, które państwu przekazywałem dziś, wczoraj i przedwczoraj, coś państwo dla siebie wybiorą. Usłyszymy się w poniedziałek. Bogdan Ingersleben. Kłaniam się.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: Policyjna obława w Świętokrzyskiem to po zabójstwie w Mierzawie. Już wcześniej miał wiedzieć o aferze w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski dementuje. Nowa atrakcja na wakacje. Rejsy Odrą ze Szczecina do niemieckiego Garz. Jest 20. Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, przekazała Kancelaria Prezydenta. To po tym, jak prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów.
1: W wyniku zdarzenia ranna została 76-letnia kobieta oraz 80-letni mężczyzna. Niestety, pomimo podjętych działań, 80-letni mężczyzna poniósł śmierć na skutek odniesionych obrażeń.
0: Relacjonuje Sylwia Faryna z Policji w Jędrzejowie. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Komendant policji natychmiast ogłosił alarm dla całej jednostki, a na miejscu tragedii wciąż pracuje prokurator.
1: Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi.
0: Policja apeluje do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności. Pismo od byłego ordynatora ze Szpitala Południowego oficjalnie nie wpłynęło ani do urzędu, ani do prezydenta, informuje stołeczny ratusz i dementuje kolejne doniesienia portalu Zero.pl, który informuje, że Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w placówce już rok temu. W prywatnej rozmowie przez komunikator internetowy miał mu je przekazać były ordynator chirurgii. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Według informacji portalu, ordynator chirurgii miał już rok temu alarmować zarząd, radę nadzorczą i prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski miał poprosić o informację na piśmie, co lekarz zrobił. Przekazane prezydentowi informacje miały mówić m.in. o tym, że Dawid Kacprzyk mimo braku specjalizacji zarządza SOR-em. Prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji, pisze w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski, a wcześniej mówił podobnie na konferencji prasowej.
3: Do tego są, tak jak mówiłem, odpowiednie procedury. Myśmy sprawdzali wczoraj do późnych godzin nocnych, czy takie zawiadomienie gdziekolwiek się pojawiło. Nie słyszałem o tego typu doniesieniach.
2: Rafał Trzaskowski zaznaczył też, że z jego wiedzy wynika, że szpital jest w poważnym sporze prawnym z byłym ordynatorem.
0: Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Do tego według ostatnich doniesień miał stworzyć w Szpitalu Południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków KO. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Tyle może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej. Doszło do niej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Potężne burze, a na termometrach nawet 35 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Tak będą wyglądać najbliższe dni. Już teraz burze przechodzą m.in. przez Wielkopolskę.
4: Pomęczymy się cały weekend. W niedzielę też burzowo, też gorąco. Natomiast ciężar tej takiej najgorszej pogody pod względem burz i opadów przeniesie się bardziej do wschodniej i centralnej części kraju.
0: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Dodajmy, że alerty będą obowiązywać do końca weekendu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Ruszył pilotażowy transgraniczny rejs po Dolinie Dolnej Odry. Statkiem dopłyniemy ze Szczecina aż do niemieckiego Garz.
6: Namawiamy do skorzystania z tej aktywnej formy, czyli rower na burtę i wracamy rowerem, albo jedziemy rowerem do Garz i wracamy statkiem.
0: Mówi prezes żeglugi szczecińskiej Ireneusz Nowak. Na pokład może wejść 140 pasażerów.
5: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
7: Marek Sierocki, witam serdecznie w piątkowy wieczór i zapraszam na 4-godzinną prywatkę z Radiem Plus. Na początek Savage i Celebrate, potem Valerie Dor i The Night.
8: After a period of long and difficult negotiation, all the governments of this planet have declared peace.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny miks piątkowej prywatki otwiera duet Modern Talking utworem Brother Louie. Potem trio Baltimora i Tarzan Boy, będzie też formacja Eight Wonder i I'm Not Scared.

0: Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na solidną dawkę muzyki disco z końca lat 70. ubiegłego wieku. Na początek hiszpański duet Bacara i Kuciku, potem Tembi, Take Me Back to the Old Transvaal. Będzie też grupa Village People i YMCA.

tym miksie jeszcze formacja Discotek i wiązanka Intro Disco, a także hiszpański wokalista Pedro Marini, utwór Keno i kolejny hiszpański wykonawca Iwan, który zaśpiewa hiszpańską wersję przeboju Genghis Khan, a ta hiszpańska wersja nosi tytuł Sina.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Sissy Catch utworem Cause You Are Young. Potem Rick Astley, Together Forever, a także Kylie Minogue i Got To Be Starting.

Kylie Minogue zaśpiewała piosenkę Got To Be Certain, a przed nami trio Bad Boys Blue i Pretty Young Girl. Potem kolejne trio Big Fun i Blame It On The Boogie, będzie też żeńskie trio Bananarama i Love In The First Degree.

0: Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny prywatkowy miks zaczynamy polskimi utworami. Na początek Gabriel Fleszar i Kroplą deszczu, potem Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty, także grupa Manam, Ta noc do innych niepodobna i grupa Emigranci w utworze Na falochronie.
2: To ja.

To był Ray Parker Jr. i Ghostbuster, a przed nami grupa Fleetwood Mac, Little Lies, potem Chris Rea, tym razem w utworze All Summer Long będzie też grupa OMD, Talking Loud and Clear.

To była grupa OMD, a przed nami zespół China Crisis i Wishful Thinking. Będzie też Robin Gibb w piosence Boys Do Fall In Love, a także Electric Flight Orchestra i Calling America. It's time.

To była formacja Jeffa Lynne'a i Electric Light Orchestra, a przed nami zespół Steve'a Millera i Abracadabra. Potem ABBA, On and On and On, a także grupa Secret Service i LA Goodbye.

To była szwedzka formacja Secret Service, LA Goodbye, a przed nami duet Suzy Quatro i Chris Norman w piosence Stumbling In. Będzie także grupa Kiss w utworze I Was Made For Loving You, a także grupa Sweet w utworze Fox on the Run.

Za nami grupa Sweet, a przed nami Bay City Rollers i Summer Love Sensation, potem T-Rex Hot Love, a także grupa The Rabbits w nagraniu Sugar Baby Love.

dalszym ciągu glamrockowo przed nami Suzy Quatro i 48 Crash. Będzie też grupa The Darts i Boy from New York City, a także zespół The Teens w nagraniu Gimme Gimme Your Love, a na koniec tego miksu Show Wady Wady i Hey Rock and Roll.

To była grupa Show Wady Wady i Hey Rock and Roll. Z rock'n'rollowych klimatów przenosimy się w klimaty disco lat 80. Już teraz duet fantastyki Costa Blanca, potem Silent Circle, Touch in the Night, a także grupa Joy w nagraniu Touch by Touch.

Grupa Papillon utworem Alibaba zakończyła piątkową prywatkę. Kolejna prywatka już jutro o godzinie 20. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia.